0: To jest Radio Jura.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Radio Jura.
1: Poniedziałek, piąty dzień października. Na zegarach godzina 6, pora na wiadomości.
2: Rozpoczynamy od ogromnego pożaru hali magazynowej w Słubicach. Ogień wybuchł wczoraj po godzinie 21 na osiedlu przemysłowym i szybko objął cały budynek. Hala ma ponad 4000 m2. W środku przechowywany jest sprzęt elektroniczny i AGD. Z ogniem walczyło ponad 70 strażaków. Nad ranem jednak służby poinformowały, że pożar został już opanowany i się nie rozprzestrzenia. Aktualnie trwa dogaszanie. Na miejscu pracuje 14 zastępów, m.in. ze Słubic, Kostrzyna nad Odrą i Krosna od Żeńskiego. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Kilkuset obrońców praw zwierząt protestowało wczoraj w Warszawie przeciwko proponowanym przez rząd minimalnym powierzchniom kojców dla psów. Zgodnie z ministerialnym projektem, kojce miałyby minimalną wielkość od 4 do 10 metrów kwadratowych. Z protestującymi rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: To jest po prostu skandal. Nazywamy się cywilizowanym społeczeństwem, a chcemy zamknąć psy w klatkach 4 metry kwadratowe.
4: Te klatki powinny być większe, czy w ogóle nie powinno być klatek?
3: W idealnym świecie nie powinno być, ale oczywiście my tutaj nie demonstrujemy, żeby tych klatek nie było, bo no niestety to nie jest realne, ale chcemy, żeby te klatki były dużo większe.
5: Ale no na pewno nie 2 metry na 2 metry. Powinny być to jak największe klatki, jeśli już w ogóle miałyby być.
6: Mała klatka to pułapka.
2: Konsultacje przepisów w sprawie kojców potrwają do środy. Ustawa w tej sprawie wejdzie w życie w lipcu przyszłego roku. Ursynów jako pierwsza dzielnica w Warszawie planuje budowę parkingów podziemnych z funkcją schronienia. Nowe obiekty mają powstać przy szkołach i mieć potrójne zastosowanie. W faktach witamy naszego reportera Michała Radkowskiego. O jakich trzech funkcjach mówimy?
7: Nowe parkingi na poziomie górnym, a więc na poziomie ziemi, mają mieć boiska do gry w piłkę czy koszykówkę. Będą z nich korzystać uczniowie szkół, przy których powstaną, a pod boiskami...
8: Poniżej będą miejsca garażowe, które chcemy wynajmować na rzecz mieszkańców, które będą miały oczywiście funkcję dual use, czyli w sytuacji, kiedy będzie zagrożenie, będzie można z nich korzystać jako miejsc schronienia.
7: Zapowiada burmistrz Ursynowa Robert Kępa. Budowa takich garaży w tej dzielnicy to wręcz konieczność, bo Ursynów to w dużej mierze bloki z wielkiej płyty, bez podziemnych parkingów, a malutkie piwnice nie spełniają norm przewidzianych dla schronów. Na razie dokumentacja przygotowywana jest dla dwóch lokalizacji. W planach są kolejne także obok placówek oświatowych. Również dzielnicowa biblioteka ma być przebudowana tak, by mogło się w niej mieścić miejsca schronienia dla mieszkańców przed atakami z powietrza.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
1: To ma być kolejny pogodny dzień, informują synoptycy, chociaż ostrzegają też w wielu miejscach mgły i zamglenia. Mogą utrzymywać się nawet do przedpołudnia. Ciepło oczywiście na północy Polski, na Helu w tej chwili 12,3 stopnia Celsjusza. Oczywiście w Zakopanem też zimno, okolice trójki, a w centralnej Polsce niecałe 5, w mieście Łodzi. U nas no taki właśnie słabiutki wynik jednocyfrowy. Ale po południu w wielu miejscach jeszcze dzisiaj pojawi się 20. Niebo może być częściowo zachmurzone, dzisiaj raczej bez opadów.
9: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
12: W Radiu Jura to czas na podsumowanie wiadomości. Posłuchajcie, czym żył region w piątek 2 października. Nie będzie stanowiska Rady Miasta w sprawie udziału mieszkańców w zbliżającym się referendum lokalnym. Sama Rada jest przedmiotem jednego z zagadnień głosowania 25 października, bo chodzi o wypowiedzenie się za lub przeciwko jej odwołaniu. Drugie z referendalnych pytań ma dotyczyć prezydenta miasta. Radni próbowali wprowadzić neutralne politycznie stanowisko do porządku obrad 1 października. Do zmian programu sesji jednak nie doszło.
0: Myślę, że jest to prawdopodobne. Decyzja jest w rękach mieszkańców. Każdy ma prawo zagłosować za lub przeciw. Natomiast mamy do czynienia z takimi rozpaczliwymi próbami obecnej władzy, obrony poprzez milczenie. I stąd myślę też te interpretacje o tym, że stanowisko Rady Miasta w sprawie referendum bardzo neutralne, mówiące o demokracji i o prawie każdego mieszkańca do głosowania z własnym sumieniem, nie znalazło, pomimo dopełnienia procedur swojego miejsca w porządku obrad sesji.
12: Mówił nam podczas obrad radny Krzysztof Świerczyński. Zawirowania prawne mimo braku jednoznacznej opinii prawnika wyjaśniał też przewodniczący Marcin Biernat.
13: Stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej są bardzo jednoznaczne. Frekwencja w referendum ma dla jego wyniku decydujące znaczenie, a zatem wszelkie działania zmierzające do wpływania na udział obywateli w głosowaniu mają charakter kampanii referendalnej. Dlatego też podjęcie przez Radę Miasta uchwały wzywającej do wzięcia udziału w referendum lokalnym stanowić będzie element kampanii referendalnej. Nie mamy tutaj kwestii nawet mówienia o jakichkolwiek wydatkach, tylko jasny zapis ustawowy, że takich rzeczy nie można nam robić.
12: Radny Świerczyński kontrował argumenty, mówiąc o podwójnych standardach. Takie stanowisko radni częstochowscy przyjęli w 2009 roku przed odwołaniem ówczesnego prezydenta Tadeusza Wrony. Dziś sytuacja jest inna, słyszymy.
14: Rada Miasta jako ciało, które jest przedmiotem samego referendum, nie może podjąć takiego stanowiska, bo będzie to oceniane jako zaangażowanie w kampanię referendalną.
0: Zwrócę uwagę na to, że podobne stanowisko praktycznie identycznej treści było przyjęte w roku 2009, tylko wtedy role były odwrotne. Obecni włodarze z politykami lewicy na czele bardzo głośno krzyczeli, bardzo intensywnie zabiegali o to, aby to stanowisko przyjąć, upubliczniać. Dziś role się odwróciły, stąd teza o takich podwójnych standardach, że kiedy nam jest coś na rękę, jest coś wygodne, to robimy.
12: Z Krzysztofem Świerczyńskim rozmawiał Mariusz Osyra. Brak poddania pod głosowanie stanowiska odnośnie referendum to decyzja stricte polityczna, ocenia z kolei radny Prawa i Sprawiedliwości Paweł Ruksza. Pytaliśmy też, czy to jedno z ostatnich posiedzeń tego składu?
15: To zachowanie oceniam jako czysto i wyłącznie polityczne. Przede wszystkim życzę mieszkańcom, żeby to było rzeczywiście referendum skuteczne. Przede wszystkim w zakresie odsunięcia od władzy tego układu, które dzisiaj sprawuje władzę.
14: Zbierzemy się jeszcze w tym składzie?
15: Czeka nas 25 referendum, na które ja pójdę, natomiast nie oznacza to, że organom nie wolno prowadzić żadnej kampanii. Referendum jest jednym z dwóch podstawowych elementów demokracji bezpośredniej. Idziemy na wybory i idziemy na referendum.
12: Mówił po sesji Rady Miasta Paweł Ruksza. Na sali sesyjnej z naszym mikrofonem był Mariusz Osyra. Nowy dworzec w Częstochowie wkracza w kolejny etap prac, przekazało PKP SA, a finał robót z unijnym wsparciem jeszcze przed nami. Nowy gmach nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Od 30 września pasażerowie mogą korzystać z udostępnionej części pawilonu wschodniego od strony ulicy Piłsudskiego, gdzie znalazły się nowoczesna poczekalnia, toalety oraz kasy biletowe.
16: Inwestycja w Częstochowie obejmuje budowę kompleksu dworca kolejowego i terminala autobusowego oraz łącznika nad torami, zapewniającego dojście na perony oraz przejście z jednej strony miasta na drugą. Udostępniona została część pawilonu wschodniego nowego dworca. Dojście do peronów i przejście na drugą stronę miasta będzie zapewnione przez tunel z wejściem przy peronie czwartym. Inwestycja jeszcze się nie zakończyła, ale prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
12: Mówi Agnieszka Jurewicz z PKP SA. Przebudowa częstochowskiego dworca głównego pochłonie w sumie ponad 98 milionów złotych unijnego dofinansowania, a całe centrum przesiadkowe będzie gotowe według planów za rok. Pytaliśmy też, jak zorganizowano system obsługi pasażerów i czy przewidziano więcej punktów kasowych. W dniu otwarcia części nowego budynku przy dwóch kasach utworzyły się ogromne kolejki, co sygnalizowali nam podróżni. Aktualnie obsługa odbywa się już jednak normalnie.
16: Trwają prace przewoźników, to jest PKP Intercity i Kolei Śląskich, związane z uruchomieniem kas biletowych w pawilonie wschodnim dworca. Docelowo podróżni będą mieli do dyspozycji 6 okienek kasowych. Aktualnie podróżni mogą również korzystać z tymczasowego dworca kontenerowego, który znajduje się od strony Placu Rady Europy, w którym jest dostępna poczekalnia oraz toalety.
12: Informowało nas biuro prasowe PKP SA.
10: Więcej na radiojura.pl.
12: Przedsiębiorcy z naszego regionu chętnie korzystają z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia. Do śląskich mikrofirm trafiło już ponad 461 milionów złotych państwowego dofinansowania w ramach wakacji składkowych.
17: Najczęściej przedsiębiorcy otrzymywali pełne lub częściowe zwolnienie z opłacania składek. W województwie śląskim przedsiębiorcy złożyli 352 tysiące wniosków. Wakacje składkowe pozwalają ograniczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca zachowuje przy tym ciągłość ubezpieczenia społecznego, a ulga nie wpływa negatywnie na przyszłe świadczenia emerytalne. Przedsiębiorca nie opłaca za siebie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Wszystkie składki finansuje budżet państwa.
12: ZUS przypomina, że zwolnienie z opłacania składek za jeden wybrany miesiąc w roku jest wciąż dostępne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Trzeba jednak sprawdzić, czy program nas obejmuje, a następnie złożyć wniosek, mówi rzecznik ZUS Beata Kopczyńska.
17: Aby otrzymać zwolnienie, należy złożyć wniosek przez portal e-ZUS w miesiącu poprzedzającym planowany miesiąc skorzystania z ulgi. I na przykład, aby uzyskać zwolnienie za listopad, wniosek należy złożyć najpóźniej do końca października. A jeśli chcemy mieć wakacje składkowe na koniec roku, czyli w grudniu, elektroniczny wniosek RWS musi być złożony najpóźniej do 30 listopada.
12: Ulga obejmuje składki emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz na Fundusz Pracy, ale wakacje nie obejmują stawki składki zdrowotnej oraz tych opłacanych za pracowników. Reprezentacja Polski sięgnęła po tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu, przechodząc przez turniej jak burza i pokonując w wielkim finale Francję 3-1. Złoto dla polskich siatkarzy i zdobycie Mistrzostwa Europy oznacza też wielkie emocje i duże oczekiwania przed ligowym debiutem w Częstochowie. Ten sukces mobilizuje nasz zespół, mówi środkowy klubu sportowego Norwid Częstochowa Daniel Popiela.
18: To jest piękne, że gra się w najlepszej lidze na świecie, bo jeśli twój kraj wygrywa takie rozgrywki, no to wiesz, patrząc na boisku, że znasz tych chłopaków, że ty z nimi rywalizujesz lub grasz w jednym zespole, to musi być najlepsza liga świata, skoro oni wygrywają Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, więc to jest na pewno dla nas budujące. Nie mówię, że to powinna być to dyscyplina narodowa. Dla mnie piłka nożna jest również fajną dyscypliną i każdy ogląda to, co lubi, każdy robi to, co lubi, ale na pewno gdzieś tam te wyniki pokazują, że na świecie i w Europie jesteśmy naprawdę potęgą, jeśli chodzi o siatkówkę.
12: Siatkarska gorączka udziela się także w Częstochowie. To na pewno ogromny powód do dumy. 17 października rozpocznie się ligowe starcie od spotkania z Asseco Resovią.
18: Serdecznie zapraszam Was po tym troszkę nieudanym sezonie, ale zapomnijmy o tym, co było i skupmy się na tym, co będzie. Zobaczcie nas w akcji. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć w dobrych humorach i po prostu wpadajcie na mecze Norwida, a my damy z siebie wszystko.
12: Zachęcał środkowy z Team Hemarpol Norwida Daniel Popiela. Częstochowska młodzież znów przebiegła Złotą Milę. Tym razem jeden z najstarszych i najbardziej znanych ulicznych biegów zagościł na Błoniach Jasnogórskich. Częstochowski Klub Sportowy Budowlani zaprosili do aktywności przede wszystkim uczniów. Sprzymierzeńcem okazała się też słoneczna październikowa pogoda. Frekwencja była zadowalająca, a my dopingowaliśmy startujących jeszcze przed linią startu.
19: Ja się trochę stresuję, ale jest trochę stres. Siódemka?
20: Ja też.
21: Z roku na rok są coraz lepsze wyniki.
22: My będziemy biec. Nasza szkoła się dobrze prezentuje.
23: Może być dobrze.
24: Mam nadzieję, że wygramy.
12: Jak mówi Marek Ciuk, przedstawiciel klubu i główny organizator Złotej Mili Częstochowy, od początków imprezy młodzież miała do pokonania dwie ponad 800-metrowe pętle w sąsiedztwie parków i klasztoru na Jasnej Górze.
25: Przeszliśmy na organizację na stadionie, wokół stadionu. Dzisiaj remont stadionu powoduje, że udało nam się dzięki przychylności Paulinów znaleźć się na Błoniach Jasnogórskich. Zawsze byliśmy troszkę niżej. Dzisiaj jesteśmy najbliżej Jasnej Góry. Głównym celem tej imprezy jest aktywność naszej młodzieży w szkołach podstawowych. Zaczęliśmy od rocznika 2017 i młodszy. To są drugo-trzecioklasiści ze szkoły. Dawniej tego nie było. Mamy teraz wszystkie roczniki. Każdy nauczyciel, który jest rozsądny i chce zachęcić młodzież do aktywności, przyprowadził. I to jest głównym celem.
12: 36. Złota Mila Częstochowy przeszła do historii. Kolejna edycja już za rok. Na tym kończymy podsumowanie wiadomości z piątku 2 października. Do usłyszenia.
1: Ruszamy z nowym dniem, ruszamy z nowym tygodniem. Poniedziałek, 5 dzień października. Zapraszam na nasze poranne spotkanie. Marek Moc, dzień dobry.
10: Radio Jura.

0: Sofia.
1: Po poranku pora zerwać kolejną kartkę z kalendarza. Tuż za niedzielą pojawia się zwykle poniedziałek. No i w tym tygodniu nie chciało być inaczej. Piąty dzień października, mamy już 278 dzień 2026 roku. Słońce zacznie wstawać 17 minut przed godziną 7, a za horyzontem zacznie znikać 4 minuty po godzinie 18. Oj, ubywa nam dnia niesamowicie. Na pewno, choć niezbyt długi, to sympatyczny dzień będzie dla dzisiejszych solenizantów. Na liście są Igor, wnikać 4 minuty po godzinie 18. Oj, ubywa nam dnia niesamowicie. Na pewno, choć niezbyt długi, to sympatyczny dzień będzie dla dzisiejszych solenizantów. Na liście są Igor, Faustyna, Apolinary, Bartłomi, Rajmund, Donat, Flavia,

0: Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22 i Suzu Trucks. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
1: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
2: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
1: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
2: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
1: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
2: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
1: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
2: Furnipol.pl.
3: Wielkie otwarcie 550 stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego zamówienia. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 7,87, diesel 8,85, diesel premium 9,07 zł, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
4: Serce, dzisiaj w pracy podsłuchałam rozmowę o wakacjach i powiedz mi, czy w naszym aucie też mamy ten filtr cząstek stałych?
5: Pewnie, że mamy. I AdBlue mamy.
4: Ty się cieszysz? Andrzej powiedział, że to same problemy.
5: Nie, tam niech sobie podjadą do Kadeksu na diagnostykę DPF-a, systemu SCR, AdBlue i całego układu oczyszczania spalin. Jest po problemie. Kadeks. Regeneracja filtrów DPF, naprawa tłumików i systemów AdBlue. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tlumiki.pl.
6: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać Twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać Twój wymarzony dom.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
2: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: realizacji i zamów dróg ścienny.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
5: W całym województwie, również na ziemi częstochowskiej i do przedpołudnia mogą pojawiać się w wielu miejscach mgły i zamglenia, ostrzegają synoptycy. Potem na chwilę nam rozpogodzi się niebo, choć według zapowiedzi fachowców od aury ma być częściowo zachmurzone. Kolejna noc pogodna, jutrzejszy poranek też może być mglisty, ale wtorek za to pełen słońca. Dzisiaj do 18 stopni zapowiadają synoptycy, jutro 20, w środę podobnie. Od czwartku niestety aura ma się nam troszeczkę zmieniać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali.

0: poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Mam nadzieję, że przynajmniej małą część albo dużą weekendu spędziliście z książką w ręku, bo jest co czytać i są to znakomite propozycje. Wczoraj poznaliśmy laureata Nagrody Literackiej Nike, no i laureatem tejże w 2026 roku, to już 30. edycja, przypomnijmy, jury przyznało nagrodę Szczepanowi Twardochowi. Z przyjemnością przekazuję tę informację, a ta nagrodzona książka to opowieść Nul. Szczepan Twardoch podwójnie nagrodzony, bo również został laureatem głosów czytelników. I to chyba jest najważniejsza w tym wypadku nagroda. No, przyznam szczerze, wśród nielicznych pozycji pana Szczepana i jeszcze Nul właśnie został mi do przeczytania. No to ja już wiem, co będę robił w długie jesienne wieczory.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
0: Jest poranek, musi być moc.
3: Najlepiej Marek Moc.
0: I moc porannej kawy.
3: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
0: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
1: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
4: Gdy potańczyć sobie chcemy, do Sonexu startujemy. Dobrą muzykę na żywo zapewniamy. W piątki i soboty od 18 zapraszamy. Pyszne napoje serwujemy, świeże przekąski też znajdziemy. Wejściówka 30 zł kosztuje, a Sonex świetną zabawę gwarantuje. Hotel Sonex Restauracja Del Arte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
5: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego zamówienia. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 7,87, diesel 8,85, diesel premium 9,07 groszy, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Częstochowo. Zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
8: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
9: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
10: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fanstore przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: reklamie.
12: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Marton. Wrzosowa, Katowicka 54.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: Mamy Nagrodę Nobla, mamy Nagrodę Ig Nobla. No rzeczywiście naukowcy zajmują się różnymi ciekawymi rzeczami. Ja znalazłem taką informację, że około 1% ludzi potrafi wywołać gęsią skórkę samą wolą. Choć mięśnie stawiające włosy działają zwykle poza naszą kontrolą, a zajmuje im to zwykle około 4 sekund. To badania z 2018 roku. Ciekawa umiejętność, prawda? Można się popisać w towarzystwie. A nasi dziennikarze bez popisów tylko i wyłącznie najważniejsze informacje przekazują nam w naszych wiadomościach. Najbliższe startują o 7:00.
1: Mgła utrudnia dziś kierowcom jazdę o poranku. Od tej informacji zaczynamy wiadomości w Radiu Jura w poniedziałek. Będzie także pytanie o lubliniecki szpital. Mamy też pożar magazynu ze sprzętem AGD i elektroniką w Słubicach w województwie lubuskim. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Marton. Wrzosowa, Katowicka 54.
3: Reklama.
4: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
5: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
4: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
5: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy EcoOkna.
4: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
5: Profesjonalny montaż i serwis.
4: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
5: Sinbud.pl.
6: Wielkie otwarcie 550 stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego zamówienia. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 7,87, diesel 8,85, diesel premium 9,07 zł, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
7: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
8: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
7: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
8: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
7: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
8: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
7: Częstochowa, ulica Krotka 26 w Bramie.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
16: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
15: Z PSB zawsze się da.
17: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Panki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
18: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
19: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 5 dzień października, na zegarach już godzina 7. Zapraszamy Was na wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zapraszam. Poniedziałek wita nas mglistym porankiem kierowcy noga z gazu i pamiętajcie o światłach. Do godziny 9 obowiązuje ostrzeżenie synoptyków dla Częstochowy i okolicznych powiatów. Widzialność miejscami może spaść poniżej 200 metrów. Teraz pytanie, co dalej z lublinieckim szpitalem? Starostwo proponuje nowy kształt ochrony zdrowia i przekształcenie ZOZ-u w Lublińcu w spółkę prawa handlowego, bo na razie nie widać na szczeblu centralnym działań prowadzących do reformy zdrowia. Słyszymy od samorządu. Arkadiusz Żabka.
3: W ciągu 5 miesięcy wyłoniona z przetargu Kancelaria Prawna z Katowic ma przeprowadzić procedurę przekształcenia szpitala. W tym czasie zarząd powiatu po przygotowaniu tzw. programu ostrożnościowego wystąpi z wnioskiem o pożyczkę do ministra finansów na pokrycie części zobowiązań lecznicy. To ma zatrzymać zadłużenie, a jest to kwota przekraczająca miesięcznie 1 000 000 zł. Po przekształceniu w spółkę powiat miałby przejąć część zobowiązań szpitala, które zostały spłacone z pożyczki.
1: W spółce znajdzie się m.in. nocna i świąteczna opieka, przychodnie oraz zakład opiekuńczo-leczniczy. Spółka ma działać w oparciu o kontrakt z NFZ-em przy niewielkim do 5% udziale usług komercyjnych.
19: Wiadomości Radia Jura.
1: Wracamy do Częstochowy. Tu kobiety po raz kolejny udowodniły, że biorą sprawy w swoje ręce i realnie zmieniają otoczenie. Nie tylko w mieście, ale i w regionie. Specjalną konferencję Ona Sprawcza zorganizował u nas dla kobiet i przede wszystkim z ich udziałem Instytut Wincentego Witosa, wydarzenie stanowiące kontynuację projektu Ona Przedsiębiorcza, zgromadziło lokalne liderki, społeczniczki, kobiety biznesu i kobiety samorządu.
20: Nasze przedsięwzięcie jest dla wszystkich kobiet. Jako inicjatywa Instytutu Witosa, z którym zaczęliśmy współpracować, mogliśmy zorganizować kolejne przedsięwzięcie w naszym województwie. Ona Sprawcza. Kobiety, które nie boją się działać, dążą do tego, żeby osiągnąć swój cel i chcą się dzielić tym.
1: Mówiła nam podczas częstochowskiej konferencji Anna Zagórska ze Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Kobiety w Centrum. Uczestniczki spotkania skupiły się na tematyce podejmowania odważnych decyzji, rozwoju własnych firm oraz aktywnym wywieraniu wpływu na środowisko lokalne.
20: Rzeczywiście, my prowadzimy panel dyskusyjny Nie czekam, działam. Skąd kobiety biorą odwagę, by zmieniać swoje otoczenie? I zaproszone są akurat do tego panelu prelegentki reprezentujące to województwo. To głównie samorządowczynie, bo jest ciężko rzeczywiście pogodzić sprawy urzędu wraz z obowiązkami życia codziennego.
1: Podsumowuje Anna Zagórska. A za godzinę w Radiu Jura mieszkańcy Mirowa walczący o prawdziwe boisko w budżecie obywatelskim. Teraz pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
21: Nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
22: Zaczynamy od Słubic w Lubuskiem, gdzie wczoraj późnym wieczorem zawaliła się hala magazynowa na osiedlu przemysłowym.
21: Tam na miejscu wciąż pracują strażacy i tak będzie jeszcze co najmniej przez kilka godzin, informuje o poranku Beniamin Kubiak-Piłat.
23: Cały czas trwa przelewanie budynku wodą i jak usłyszałem, ma to jeszcze potrwać. Hala znajduje się kilka kilometrów od najbliższych zabudowań, a w środku nikogo nie było. Pożar został opanowany przed godziną 2 w nocy po prawie 5-godzinnej akcji.
24: Nie ma potrzeby obrony innych budynków. Wszystko dzieje się bezpośrednio w budynku hali. Powierzchnia ponad 4000 metrów kwadratowych. W środku składowane były sprzęty AGD, w tym również elektronika zasilana bateryjnie.
23: Mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. W szczytowym momencie z ogniem walczyło około 100 strażaków. Teraz na miejscu pracuje jeszcze kilkadziesiąt osób.
21: Kilkaset osób protestowało natomiast w nocy przed kościołem w małopolskim Grojcu w powiecie oświęcimskim.
22: Domagali się od przebywającego w budynku biskupa Romana Pindla, by przywrócił do pracy wieloletniego proboszcza tej parafii.
21: Jak informuje nasz reporter Paweł Konieczny, na miejscu musiała interweniować policja.
25: W którymś momencie protestujący zablokowali wyjścia z kościoła i plebanii w oczekiwaniu na wyjaśnienia ze strony ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej.
26: Nasza wiara przede wszystkim uczy przebaczenia i miłości. Jak ja powiedziałam w salce, gdzie spotkałam się z księdzem biskupem i z jego towarzyszami, powiedziałam, że moim zdaniem Pan Jezus by tak nie postąpił. Pokazał mi wyjść.
25: Usłyszałem od protestujących. Na miejsce przyjechała spora grupa policjantów, którzy około 1:00 umożliwili biskupowi i pracownikom kurii pod eskortą bezpieczne opuszczenie terenu parafii. W uzasadnieniu decyzji biskupa czytamy, że nastąpiło ono z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
0: W całym województwie, również na ziemi częstochowskiej i do przedpołudnia mogą pojawiać się w wielu miejscach mgły i zamglenia, ostrzegają synoptycy. Potem na chwilę nam rozpogodzi się niebo, choć według zapowiedzi fachowców od aury ma być częściowo zachmurzone. Kolejna noc pogodna, jutrzejszy poranek też może być mglisty, ale wtorek za to pełen słońca. Dzisiaj do 18 stopni zapowiadają synoptycy, jutro 20, w środę podobnie. Od czwartku niestety aura ma się nam troszeczkę zmieniać.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
0: Poniedziałkowy poranek, za oknami czuć już jesień, niestety albo stety.
6: No czujemy troszeczkę, ale kawałek kawy rozpoczynamy, rozgrzewamy i budzimy się. Ewelina Kroczek
0: i Marek Boc.
6: Dzień dobry.
19: Radio Jura.
17: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Marton. Wrzosowa, Katowicka 54.

0: poniedziałkowy poranek, a my niezmiennie o tej porze zapraszamy na poranny horoskop.
1: Zodiakalny koziorożców, w poniedziałek znajdziesz prosty sposób na sprawę, którą niepotrzebnie sobie komplikujesz, nie poprawia już tego, co dobrze działa. Czasem gotowe jest lepsze niż idealne.
0: Skorpion, ktoś zaskoczy cię miłym gestem i nawet poniedziałek wydać się całkiem sympatyczny, w rozmowie z bliską osobą postaw na szczerość. Czytanie w myślach, no, wciąż bywa zawodne.
1: Lwie, twój pomysł spotka się z dobrym przyjęciem, więc nie czekaj, aż ktoś inny pierwszy zabierze głos. Przyjmij też komplement bez tłumaczenia, że to przecież nic takiego.
2: Radio Jura.

0: Poniedziałkowy poranek z Radiem Jura.
1: W poniedziałek trudno złapać rytm, a w Lublińcu pomogą dziś w Miejskim Domu Kultury pierwsze zajęcia zumby o 17 lub 18. Doświadczenie taneczne nie jest potrzebne. Instruktor pokaże wszystko krok po kroku.
0: A szczegóły znajdziecie na stronie MDK.
1: A w kalendarzu warto też zaznaczyć środę, bo w Teatrze Mickiewicza w Częstochowie spektakl Trzy Światy oparty na rozmowach z młodzieżą o emocjach, presji i szukaniu swojego miejsca.
0: Znajdziecie na stronie MDK.
1: A w kalendarzu warto też zaznaczyć środę, bo w Teatrze Mickiewicza w Częstochowie spektakl Trzy Światy oparty na rozmowach z młodzieżą o emocjach, presji i szukaniu swojego miejsca.
0: Propozycja także dla dorosłych, żeby lepiej zrozumieć,

0: Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15, telefon 572 597 757.
1: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
2: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego zamówienia. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 7,87, diesel 8,85, diesel premium 9,07 groszy, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
4: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać Twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać Twój wymarzony dom.
5: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glin, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
13: W pierwszej części dnia w wielu miejscach na ziemi częstochowskiej utrzymywać się mogą mgły i zamglenia. Po południu zrobi się pogodniej, choć okresami wzrastać będzie zachmurzenie. Kolejna doba ma być pogodna. Środa też całkiem nieźle wygląda w zapowiedziach synoptyków. W czwartek pierwsza część dnia też sympatyczna. Niestety w czwartek wieczorem i w nocy z czwartku na piątek mogą pojawić się już jakieś opady deszczu. Jutro i w środę w Częstochowie nawet 20 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glin, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Marton. Wrzosowa, Katowicka 54. Hej!

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: O tej porze bardzo często wspominamy o kawie. Wiadomo, poranek, pijemy kawkę.
2: Ale od dziś będziecie nie tylko kawę z nami pić, ale także ją wygrywać.
1: Tak jest, ruszamy z konkursem Moc Porannej Kawy. To powiedzcie nam, jaką moc daje wam właśnie kawa o poranku. Czy załatwiacie sprawy w urzędzie mimo kolejki bardzo szybko? Czy to moc przetrwania trudnego dnia w pracy?
2: Czekamy na wasze pomysłowe odpowiedzi. Formularze kontaktowe znajdziecie na naszej stronie internetowej. Do wygrania oczywiście kawa firmy Olsema i bon do zrealizowania na olsema.pl.
1: Warto się pospieszyć, bo pierwsze rozdanie już dziś przed godziną 10.
2: Jeśli ktoś będzie do was dzwonił z nieznanego numeru, to może być Ewelina, a nie żadne spamy.
1: Tak, tak, bądźcie czujni.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.
4: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
5: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego zamówienia. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 7,87, diesel 8,85, diesel premium 9,07 groszy, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
6: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
7: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
8: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fanstore przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
9: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
10: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
9: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
10: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
9: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
10: Masz czas do 7 października.
9: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
11: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Marton. Wrzosowa, Katowicka 54.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: 25 dzień października, to poniedziałek już po godzinie 8. Spróbujemy trochę wyluzować, choć wiemy, że w poniedziałek to nie takie proste. Wcześniej wiadomości. Polecamy.
1: Po słonecznym weekendzie wita nas mglisty poniedziałkowy poranek w wiadomościach Radia Jura. Dobre informacje dla pacjentów. Szpital Wojewódzki pozyskał 110 milionów złotych dla onkologii. A tymczasem mężczyznę ściganego 5 listami gończymi oraz europejskim nakazem aresztowania zatrzymali policjanci ze specjalnego oddziału Kobra. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Marton. Wrzosowa, Katowicka 54.
3: Reklama. Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
4: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45/47.
5: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
6: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
5: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
6: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
5: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
6: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
5: Częstochowa, ulica Krótka 26 w bramie.
7: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego zamówienia. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 7,87, diesel 8,85, diesel premium 9,07 zł, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Ser żółty Radamer Serenada 1 kg za 24,99 zł.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Na zegarach godzina 8, jest poniedziałek, to 5 dzień października. Czas na wiadomości.
4: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek przypomnienie dla kierowców. Obowiązuje pogodowy alert dla Częstochowy i okolicznych powiatów. Poniedziałkowy poranek rozpoczynamy od mgieł. Widoczność miejscami może spaść poniżej 200 metrów. Teraz 110 milionów złotych dla częstochowskiej onkologii. Taką kwotę otrzyma Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w ramach rządowego programu wsparcia. 96 milionów trafi z Ministerstwa Zdrowia, natomiast pozostała kwota to dotacja przekazana na rzecz placówki z budżetu województwa śląskiego. Te pieniądze pozwolą m.in. na rozbudowę i modernizację Jurajskiego Centrum Onkologii oraz zakup najnowocześniejszego sprzętu.
5: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
4: Nowoczesne boisko ze sztuczną nawierzchnią ma powstać w dzielnicy Mirów. Takiego zaplecza potrzebują tutejsze dzieci kopiące piłkę. Inwestycja przyda się dla rozwoju lokalnego sportu, ale nie tylko, bo zyska na tym cała dzielnica. Obiekt przy ulicy Turystycznej ma być ogólnodostępny. Na pewno skorzystają mieszkańcy, uczniowie szkoły podstawowej nr 27 oraz zawodnicy klubu sportowego Jurajskie Wilki.
6: Przy szkole dzieciaki się uczą, też nie ma takiego boiska zielonego, mamy boisko z tartanem. Staramy się o boisko w wymiarze orlika ze sztuczną nawierzchnią na świeżym powietrzu.
7: Tej sportowej infrastruktury za dużo w Mirowie nie ma.
6: Jest tylko taka infrastruktura, siłownie i place zabaw. Mamy też boisko, które użytkujemy od wielu lat od prywatnego najemcy, no ale to boisko, które aktualnie funkcjonuje u nas, już będzie zamykane.
4: Mówi wiceprezes klubu Tomasz Ojrzyński, którego gościł w Radiu Jura Mariusz Osyra. Działający od 2004 roku klub chciałby wreszcie zyskać profesjonalne zaplecze do treningów i organizacji turniejów, a cała dzielnica bezpieczną przestrzeń do rekreacji. Miejsce na takie boisko wielofunkcyjne już czeka.
6: Dostaliśmy od miasta po ciężkich trudach działkę, którą chcemy zagospodarować. Pierwszy etap inwestycji, czyli taki mały orlik, który docelowo chcielibyśmy przykryć, i mamy też plan zrobić jedno duże, pełnowymiarowe boisko z trybunami w niedalekiej przyszłości. Działka jest dwuhektarowa, pełen pakiet boiska piłkarskiego, kryte, no i infrastruktura do koszykówki, do gry w tenisa jeszcze też jest przewidziana. Chcielibyśmy, żeby też na przykład było dla seniorów, którzy będą chcieli ćwiczyć jogę albo na świeżym powietrzu, mieć z różnego rodzaju gry lub zabawy typu zumba, taniec.
4: Obiekt ma stać się impulsem do aktywnego spędzania czasu.
5: Wiadomości Radia Jura.
4: Gminny żłobek w Kruszynie oficjalnie otwarty. Słoneczne Kruszynki to ważna inwestycja odpowiadająca na potrzeby najmłodszych mieszkańców oraz ich rodzin. Żłobek powstał dzięki rozbudowie istniejącego już przedszkola. Z najnowszej samorządowej placówki może korzystać 16 dzieci od 13 miesiąca do 3 roku życia zamieszkałe na terenie gminy i okolic. Dofinansowanie na utworzenie żłobka w wysokości ponad 1 100 000 zł gmina otrzymała z programu Aktywny Maluch. W Radiu Jura pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
8: Mężczyznę ściganego 5 listami gończymi i europejskim nakazem aresztowania zatrzymali stołeczni policjanci.
9: To była akcja Kobry, czyli specjalnego zespołu do walki ze złodziejami samochodów oraz funkcjonariuszy z warszawskiej Wesołej i Drogówki.
8: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak wpadł ten poszukiwany?
10: Mundurowi otrzymali informację o Toyocie skradzionej dzień wcześniej w Niemczech. Namierzyli ten pojazd i zaplanowali zatrzymanie kierowcy. Obserwowali auto i zdecydowali się przeprowadzić akcję na terenie Wesołej. Za kierownicą siedział 47-latek. Okazało się, że ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Samochód miał założone tablice z innego auta. Po sprawdzeniu zatrzymanego w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna jest ścigany listami gończymi, nakazami do prowadzenia oraz niemieckim ENA. W sumie w Polsce ma do odsiadki 7 lat. Usłyszał już zarzuty kradzieży z włamaniem, a także jazdy mimo sądowego zakazu. Podejrzany trafił do aresztu.
9: Kilkudziesięciu strażaków pracuje wciąż w miejscu pożaru na osiedlu przemysłowym w lubuskich Słubicach.
8: Wczoraj późnym wieczorem zapaliła się tam hala magazynowa.
9: W tej hali elektronika. Ogień udało się już opanować około drugiej w nocy, tak mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z lubuskiej straży.
11: Nie ma potrzeby obrony innych budynków. Wszystko dzieje się bezpośrednio w budynku hali. Powierzchnia ponad 4000 metrów kwadratowych. W środku składowane były sprzęty AGD, w tym również elektronika zasilana bateryjnie.
8: Teraz hala jest przelewana wodą.
9: Akcja strażaków w Słubicach może potrwać jeszcze kilka godzin.
8: Dziś na stacjach zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze za benzynę 95 i 7 zł 88 groszy za diesla.
9: Około 12 minister energii wyda obwieszczenie kolejne z nowymi maksymalnymi cenami paliw na wtorek.
8: Po czwartkowym podpisie prezydenta pod ustawą o opodatkowaniu zysków nadzwyczajnych paliwowych gigantów rząd wprowadził nowy pakiet CPN, który obowiązuje od soboty.
9: No i każdego dnia roboczego szef resortu energii ogłaszał będzie nową cenę maksymalną.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
3: W pierwszej części dnia w wielu miejscach na ziemi częstochowskiej utrzymywać się mogą mgły i zamglenia. Po południu zrobi się pogodniej, choć okresami wzrastać będzie zachmurzenie. Kolejna doba ma być pogodna. Środa też całkiem nieźle wygląda w zapowiedziach synoptyków. W czwartek pierwsza część dnia też sympatyczna. Niestety w czwartek wieczorem i w nocy z czwartku na piątek mogą pojawić się już jakieś opady deszczu. Jutro i w środę w Częstochowie nawet 20 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
14: To poniedziałkowy poranek, o tej porze pozdrawiamy tych, którzy już przy biurkach, tych, którzy jeszcze w drodze.
3: Tak. Spokojnej jazdy, dobrego początku pracy.
14: Ewelina Kroczek
3: i Marek Moc.
14: I zapraszamy na kolejną wspólną godzinę.
5: Radio Jura.

Radio Jura. Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Marton. Wrzosowa, Katowicka 54.

0: To poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie.
1: A z okazji Światowego Dnia Nauczycieli mamy dla Was małą pracę domową. Przypomnijcie sobie powiedzonko któregoś z Waszych nauczycieli.
0: Takie, po którym cała klasa od razu wiedziała, kto to mówi. No napiszcie do nas, wystarczy sam tekst, bez nazwisk. Formularz kontaktowy znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: Radio Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: No o tej porze jeszcze z kalendarzem w dłoni, a kalendarz świąt nietypowych dziś pod hasłem wyluzuj się. No w poniedziałek to trochę brzmi jak wyzwanie.
0: Tak, tak, zwłaszcza kiedy wszyscy od rana czegoś od ciebie chcą i najlepiej na wczoraj.
1: Chociaż my niczego od was nie wymagamy. Nie, nie, słuchajcie, gramy dla was. Radio głośniej, proszę.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
5: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
4: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
5: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
4: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
5: Profesjonalny montaż i serwis.
4: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
5: Sinbud.pl.
3: Gdy potańczyć sobie chcemy, do Sonexu startujemy. Dobrą muzykę na żywo zapewniamy. W piątki i soboty od 18 zapraszamy. Pyszne napoje serwujemy, świeże przekąski też znajdziemy. Wejściówka 30 zł kosztuje, a Sonex świetną zabawę gwarantuje. Hotel Sonex Restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa. A Sonex świetną zabawę gwarantuje. Hotel Sonex Restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
6: Wielkie otwarcie 550 stacji.

0: 9,07 zł LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Woda kropla bez kidu, gazowana i niegazowana, 1,5 litra, cena regularna 1,99 zł. Teraz przy zakupie 12 sztuk, cena 1,33 zł. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
2: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
3: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
4: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Auto Dar w Częstochowie, przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: Blik. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi. Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
16: Ciśnienie w Częstochowie w weekend delikatnie nam spadło. Teraz ustabilizowało się na poziomie 1027 hektopaskali. Po południu zacznie wolniutko spadać. Biometr jednak jest korzystny i to jest miła informacja. Wiatr na ogół z południowego zachodu i zachodu słaby i umiarkowany. Nie będzie nam obniżał odczuwalnej temperatury. Przypomnę, po południu dzisiaj w Częstochowie stopni 18.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: To poniedziałkowy poranek. Jedni po porannej kawie właśnie otwierają oczy, inni otwierają skrzynkę mailową.
2: A wy? Jaką moc zdaje wam poranna kawa? Właśnie o to pytamy w konkursie Moc Porannej Kawy.
1: Opiszcie to w formularzu na naszej stronie internetowej. Do wygrania kawa firmy Olsema, bon także do wykorzystania na olsema.pl. No a pierwsze rozdanie już dziś po 9:00, więc wysyłajcie zgłoszenia i miejcie telefony pod ręką.
2: Nieznany numer? Odbierzcie. Ewelina może dzwonić.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
4: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego zamówienia. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 7,87, diesel 8,85, diesel premium 9,07 groszy, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
3: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20:30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
5: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxemy tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
0: Po reklamie.
19: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Marton. Wrzosowa, Katowicka 54.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: To poniedziałkowy poranek. Po dziewiątej zajrzymy do sieci, sprawdzimy, czym żyją mieszkańcy. Bo jak się okazuje, najciekawsze historie często zaczynają się od jednego wpisu. Wcześniej jednak wiadomości, bądźcie z nami.
1: Uniwersytet Jana Długosza inauguruje dziś kolejny rok akademicki w Radiu Jura. O rozpoczęciu roku 2026-27 będzie także teatr imienia Mickiewicza i najnowsza sztuka, która gości na scenie częstochowskiej placówki. W Krakowie ostatnie 5 dni kampanii przed drugą turą przedterminowych wyborów na fotel prezydenta miasta. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Marton. Wrzosowa, Katowicka 54.
3: Reklama.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
5: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego zamówienia. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 7,87, diesel 8,85, diesel premium 9,07 zł, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
6: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać Twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać Twój wymarzony dom.
8: Likwidacja outletu Oscar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oscar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
9: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
10: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
13: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie.
14: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
15: Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
16: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
17: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
18: Po reklamie.
19: Poniedziałek, 5 dzień października. Jest 9. Zapraszamy Was na wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Dziś 56. inauguracja roku akademickiego 2026-27 w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Uroczystość o 11 w Audytorium Maximum przy ulicy Waszyngtona. W programie uroczystości immatrykulacja studentów i doktorantów, wykład inauguracyjny pod tytułem Uniwersytet w służbie humanizacji medycyny wygłosi ksiądz profesor Mirosław Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
3: Radio Jura ostrzega.
1: Uwaga kierowcy, w miejscowości Lusławice, to gmina Janów, zamknięty jest przejazd kolejowy. Wszystko z powodu fatalnego stanu nawierzchni zagrażającego bezpieczeństwu ruchu pociągów. Prace zabezpieczające na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu drogi Czepczurka-Zagórze potrwają do godziny 15. Jest apel do kierowców o zachowanie ostrożności, stosowanie się do oznakowania i uwzględnienie czasowych utrudnień w planowaniu przejazdu.
3: O tym się mówi w Częstochowie.
1: Za nami najnowsza teatralna prapremiera na deskach teatralnych, tym razem kameralnej sceny imienia Iwo Gala w Teatrze Mickiewicza. W nowy sezon artystyczny weszliśmy sztuką niezwykle poruszającą i szczerą, mówią twórcy spektaklu Trzy Światy, o młodych dla młodych i zrealizowane przez młodych twórców. Powstał na podstawie autentycznych rozmów oraz warsztatowych doświadczeń młodych ludzi.
18: Jestem takim upersonifikowaniem AI, zagrożeń współczesnego świata. Wysoka technologia niesie też dobro, rozwój, ale my pokazujemy, jak wielkim zagrożeniem może być, zwłaszcza dla ludzi młodych, którzy są chłonni, nawet dla dzieci już w tym momencie. Reprezentuje ciemną stronę mocy. Pokazujemy, co się może zdarzyć, jeżeli ta sztuczna inteligencja uwiedzie młodych ludzi.
1: Mówi jedna z odtwórczyni ról w nowej sztuce, Sylwia Oksiuta-Warmus. Spektakl Trzy Światy wyreżyserowała Julia Schmidt. Scenariusz powstał pod piórem Hanki Dziubińskiej. W obsadzie zobaczymy też gościnnie Szymona Kowalika oraz Sylwię Karczmarczyk, która mówi, że to opowieść o współczesnych kryzysach, presji, zagubieniu w świecie realnym i wirtualnym.
20: Wszystkie historie tam zawarte są inspirowane prawdziwymi historiami, którymi się podzieliła z nami młodzież. Te problemy mają różny charakter. Problem jest związany z takim poczuciem wewnętrznej samotności i braku źródła siły. Jak młodzież mówi, z braku relacji bezpośrednich, kontaktu bezpośredniego z drugim człowiekiem. Ten kontakt zastępuje dzisiaj na przykład rozmowa ze sztuczną inteligencją, której mogę się zwierzyć, która może mi coś doradzić.
1: Trzy Światy swoje najbliższe pokazy mają w środę i w czwartek. W Radiu Jura kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata. Z nami ponownie Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
21: Ostatnie 5 dni kampanii przed drugą turą przedterminowych wyborów w Krakowie. O głosy walczą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.
22: Maciej Sołtys, Maćku, dzień dobry. Jak przebiega walka o głosy?
23: Łukasz Gibała skupia się głównie na spotkaniach z mieszkańcami. Monika Piątkowska również i jest dodatkowo wspierana przez czołowych polityków Koalicji Obywatelskiej. W sobotę w Krakowie był m.in. szef MSZ Radosław Sikorski. Kandydaci nie dogadali się w sprawie ewentualnej debaty. Gibała proponował formułę wzajemnych pytań. Piątkowska chciałaby pytania zadawali także dziennikarze. A w sądzie rozpatrywane są wzajemne protesty wyborcze. Po piątkowym wyroku Gibała musi sprostować swoje słowa dotyczące deklaracji współpracy z nim po wyborach kilku radnych Koalicji Obywatelskiej. Dziś natomiast sąd zajmie się wypowiedzią Moniki Piątkowskiej, która stwierdziła, że Gibała w czasie głosowań w Radzie Miasta w większości przypadków wstrzymywał się od głosu.
21: Druga tura w Krakowie, przypominamy, w najbliższą niedzielę. Nie więcej niż 6,73 zł za litr 95, 98 za 7,59 i olej napędowy za 7,88 zł za litr. To są maksymalne ceny paliw na dziś.
22: One znalazły się w obwieszczeniu ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. No i to jest trzecia odsłona pakietu CPN. Ceny paliwa niżej.
21: Wrażenie kierowców z Warszawy o poranku w poniedziałek?
24: No ona nie jest tańsza. Znaczy dla was może tak, ale dla przedsiębiorców ona w ogóle nie jest tańsza. Za duża akcyza, za mały VAT.
25: No ja się cieszę. Czekałem, wie pan, na ten moment i przyjechałem prawie na rezerwie. Teraz też tankuję tylko za 200 zł, bo jeżeli nowe ceny będą ogłoszone, to jutro sobie dotankuję.
21: No to czekamy zatem na dzisiejsze kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Za naszą i waszą wolność. Pod takim hasłem słynną Piątą Aleją w Nowym Jorku przeszła biało-czerwona doroczna parada Pułaskiego.
22: W tym roku przypominała o dwóch Polakach, którzy walczyli o wolność Ameryki. Kazimierzu Pułaskim i Tadeuszu Kościuszce.

0: kładzie Polakom historię Stanów Zjednoczonych. Byli także policjanci z nowojorskiego Departamentu Policji, którzy pochodzą z Polski, albo się tutaj urodzili, a do Stanów Zjednoczonych przyjechali ich dziadkowie czy rodzice. Wszyscy podkreślali tutaj polskie korzenie i to, że należy promować nasz kraj. Także tutaj w Stanach Zjednoczonych wskazywali na potrzebę dobrych relacji transatlantyckich. Z Nowego Jorku Paweł Żuchowski.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
4: Ciśnienie w Częstochowie w weekend delikatnie nam spadło, teraz ustabilizowało się na poziomie 1027 hektopaskali, po południu zacznie wolniutko spadać. Biometr jednak jest korzystny i to jest miła informacja. Wiatr na ogół z południowego zachodu i zachodu słaby i umiarkowany, nie będzie nam obniżał odczuwalnej temperatury. Przypomnę, po południu dzisiaj w Częstochowie stopni 18.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
5: O tej porze poniedziałek już pewnie pod kontrolą.
4: Pewnie nie wszędzie, pewnie nie wszędzie.
5: Ale my tutaj kontrolujemy naszą playlistę. Koniecznie zostańcie z nami. Ewelina Kroczek
4: i Marek Moc.
5: Zaczynamy.
6: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Marton. Wrzosowa, Katowicka 54.

0: to poniedziałkowy poranek z Radiem Jura.
1: Zaglądamy do sieci w Częstochowie.
0: To poniedziałkowy poranek z Radiem Jura.
1: Zaglądamy do sieci w Częstochowie. Grzybobranie rozpisane na kilogramy. Słuchajcie, na pewno...

0: Ta zmiana.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572-597-757.
4: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego zamówienia. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 7,87, diesel 8,85, diesel premium 9,07 zł, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.

0: dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
4: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
3: Studio Snu Czak polecam materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
4: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
3: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
4: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
3: Częstochowa ulica Krótka 26. Cześć w bramie. Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
13: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
18: Mgły powinny ustępować po południu, a w Częstochowie i w całym regionie zrobić ma się słonecznie, choć okresami wzrastać będzie zachmurzenie.

0: Dzisiaj bez opadów. Jutrzejszy poranek też może być jeszcze mglisty, ale za to wtorek w całości, no, widzę, że wzorcowo 20 stopni po południu i dużo słońca. A dzisiaj na termometrach zobaczymy do stopni 18.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin. Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Marton. Wrzosowa, Katowicka 54.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: Poniedziałkowy poranek, ale jaki poranek, oczywiście pachnący świeżo zaparzoną kawą. Dlaczego właśnie teraz, o tej porze, wspominam o małej czarnej, aromatycznej albo z mleczkiem? A to dlatego, że rusza nasz konkurs Moc Porannej Kawy. A w tej sprawie zadzwonimy do, no właśnie, do kogoś, kto wypełnił formularz kontaktowy, kto już na pewno nie śpi o tej porze, kto ma telefon blisko i odbierze, nawet jeśli numer jest nieznany. To nie spam, to my dzwonimy w bardzo przyjemnej sprawie.
2: Halo?
1: Halo, dzień dobry. Ewelina Kroczek, Radio Jura z tej strony.
2: Dzień dobry.
1: A do kogo ja się dodzwoniłam?
2: Dodzwoniła się pani do osoby prywatnej.
1: Aha, ale ja w sprawie kawy dzwonię. Czy ja dobrze się dodzwoniłam?
2: A tak, jak najbardziej.
1: Bo już tak sobie myślę, że może zadzwoniłam do kogoś, kto nie wypełnił formularza na naszej stronie internetowej. Teraz będziemy sobie wyjaśniać. Ten ktoś będzie zaskoczony.
2: Jak najbardziej wypełniłem. Dzień dobry, witam.
1: No i zupełnie inny głos, zupełnie inna rozmowa, oczywiście.
2: No bo na początku się zastanawiałem, bo teraz tak dużo dzwoni tych automatów, AI-ów. I przez chwilę nie wiedziałem, bo pani ma taki piękny głos, że mówię, kurczę, na pewno AI do mnie dzwoni. Zaraz będzie zadawać głupie pytania.
1: No dobrze, ja sobie tutaj wytnę ten fragment o tym pięknym głosie. A co? Nie jestem AI-em absolutnie. My tutaj w ważnej sprawie dzwonimy. Oczywiście o kawie rozmawiać się będziemy, ale ja też słyszę już taki bardzo pogodny głos. To już chyba ta kawa była, co?
2: Tak, jak najbardziej.
1: No i co tam w tym formularzu się znalazło? Bo ja już tutaj mam ten formularz przed sobą, że ta kawa to jest taki niezbędnik poranny.
2: Dokładnie. No bez kawy ciężko rozpocząć jakikolwiek dzień.
1: Ale to
2: potrzebuję tej dawki energii.
1: Jasne, że tak. Witaj w klubie. Czy ja cię w ogóle zapytałam, jak ty masz na imię, drogi słuchaczu?
2: Nie, na imię mam Ryszard.
1: No właśnie, bo my tutaj AI, że się nie znamy. A tu tymczasem nasz słuchacz Ryszard po drugiej stronie. Ta kawa przed pracą, czy w domu, czy w trasie, czy w pracy dopiero?
2: Przed pracą, jak najbardziej przed pracą.
1: A potem
2: nie wyszedłbym z domu bez kawki.
1: Ależ my się rozumiemy. No z AI-em to by nie było możliwe.
2: Jak najbardziej nie.
1: Miłego dnia ci życzę. Już poza anteną opowiem ci, jak odebrać kawę ufundowaną przez firmę Olsema i bon na zakupy w tym właśnie sklepie. Miłego dnia.
2: Miłego dnia również życzę wszystkim.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
4: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
4: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
5: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
6: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
7: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
8: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
9: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
6: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Ser żółty Radamer Serenada 1 kg za 24,99 zł. Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
10: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
6: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
10: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
6: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
10: Masz czas do 7 października.
6: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Po reklamie.
16: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Marton. Wrzosowa, Katowicka 54.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: Już po godzinie 10 sprawdzimy, jakie zdania nauczycieli zostały wam w głowach do dziś. No i podpowiemy, po co warto zajrzeć na naszą stronę. A warto. Wcześniej wiadomości, zostańcie z nami.
1: Mamy kolejny etap remontu Gierkówki. W wiadomościach Radia Jura przypominamy o zmianach na odcinku Kozie Głowy-Markowice. Będzie również miejsce przyjazne rodzinie w Częstochowie. Złodzieje, którzy okradli jubilera w Oslo, zostali zatrzymani przez policjantów w Gdyni. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Marton. Wrzosowa, Katowicka 54.
3: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
4: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego zamówienia. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 7,87, diesel 8,85, diesel premium 9,07 groszy, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
5: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły: hotel.konstancja.pl.
6: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oskar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
7: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
8: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: promocji i zamów druk ścienny.
1: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
3: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
4: Po reklamie.
5: Na zegarach godzina 10, jest poniedziałek, 5 dzień października. Przed nami wiadomości.
6: Joanna Mielibonka, zaczynamy. Na początek przebudowa DK91. Są zmiany na odcinku Koziegłowy Markowice. Od dziś na kierowców korzystających z gierkówki w tej części regionu czekają zmiany w organizacji ruchu.
7: Dzieje się na drogach.
6: Zamknięta zostanie lewa jezdnia drogi w kierunku Częstochowy na całym odcinku inwestycji. Ruch w obu kierunkach jest prowadzony po prawej jezdni obecnie obsługującej kierunek Katowice. Zmianie ulega również organizacja ruchu na skrzyżowaniach z Kościuszki i Warszawską. Wprowadzone zostaną tymczasowe krótkie objazdy z wykorzystaniem dróg sąsiednich, natomiast ulica Spacerowa i Spółdzielcza zamykane będą osobno, każda z objazdem przez drugą czynną drogę.
7: Twoje sprawy.
6: Mamy już gotowe miejsce przyjazne rodzinie w Częstochowie. Ma być to przede wszystkim punkt na mapie miasta tętniący życiem, aktywnością i integracją międzypokoleniową, a niezwykła świetlica. Katarzyna Kaczmarzyk ze Związku Dużych Rodzin 3+, podkreśla, że faktycznie zapotrzebowanie rodzin na wspólne aktywności w konkretnej lokalizacji stale rośnie.
8: Faktycznie jakby narastało wraz z realizacją projektów na przestrzeni poprzednich lat, takiego poszukiwania miejsca, troszeczkę takiego błądzenia po różnych zaprzyjaźnionych organizacjach, które użyczały nam swoich przestrzeni do tego, żebyśmy my, rodziny w Częstochowie, bez względu na ilość dzieci, na staż małżeństwa, żebyśmy mogli się spotkać, szkolić, warsztatować, integrować, dzielić się życiem, żebyśmy byli razem.
6: Inicjatywa oferuje mieszkańcom nowe sale, zaplecze kuchenne oraz przestrzeń otwartą dla dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów. W nowo otwartym punkcie będą odbywać się bezpłatne warsztaty, spotkania oraz sąsiedzkie inicjatywy.
7: Sport w Radiu Jura.
6: Częstochowscy siatkarze oficjalnie zaprezentowali się fanom przed nowym sezonem. Kibice tłumnie powitali odnowioną drużynę w minioną sobotę w jednym z centrów handlowych. Po zmaganiach w dwudniowym memoriale imienia Sikorskiego zawodnicy KS Norwida Częstochowa spotkali się na rozmowy, wspólne zdjęcia i rozdawanie autografów. Jaki sezon nas czeka?
9: Myślę, że przyszły sezon będzie pełny emocji. Na pewno zawodnikom jest potrzebny olbrzymi kredyt zaufania ze strony kibiców. Zapowiada się bardzo ciekawie, w szczególności po ostatnim sparingu, bo widać, że jest fajny flow, dobra chemia wśród zawodników i myślę, że naprawdę zapowiadają się ogromne emocje, że wzorem poprzednich sezonów będziemy w stanie wygrywać z najlepszymi. Wierzę w nich, jest bardzo fajna energia tych zawodników. Nasi Duńczycy w ogóle zaskoczeni atmosferą też na hali. Zarząd klubu wie, co robi. Bardzo ciekawym transferem jest trener. Reaguje, wprowadza zmiany.
6: Mówiła Beata Pawelak z klubu kibica KS Norwid Częstochowa. Do tego tematu będziemy jeszcze dziś wracać. Teraz pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
10: Niespełna dobę po skoku na jubilera w norweskim Oslo podejrzanych zatrzymali policjanci w Gdyni.
11: To dwóch obywateli Rumunii. Oni mieli zagrozić pracownikowi sklepu z biżuterią nożem, a potem ukraść złoto warte kilkaset tysięcy koron norweskich.
10: Później uciekli na prom płynący do Polski. Stanisław Pawłowski, dzień dobry Staszku.
11: Dzień dobry.
10: Jak wyglądała akcja zatrzymania?
0: Informacja do gdyńskich policjantów dotarła jeszcze w nocy z 1 na 2 października, kiedy prom z podejrzanymi zbliżał się do polskiego wybrzeża. Policjanci razem ze strażnikami granicznymi potwierdzili, że obaj są na pokładzie. Wiedzieli też, że po zejściu na ląd mężczyźni chcą zostawić samochód i dalej uciekać autobusem. Około godziny 7:15 zostali zatrzymani na ulicy Polskiej w Gdyni. Odzyskano skradzioną biżuterię, m.in. 49 złotych łańcuszków, a także broszkę i tarczę zegarka. Zabezpieczyli też gotówkę i 3 telefony. Obaj mężczyźni byli poszukiwani europejskim nakazem aresztowania. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 2 miesiące.
11: Rozpoczynamy teraz noblowski tydzień. Dzisiaj przed południem poznamy laureatów pierwszej z tegorocznych Nagród Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny.
10: A z nami w studiu teraz Grzegorz Jasiński.
12: Dzień dobry.
10: Grzegorzu, czyje szanse w tym roku ocenia się najwyżej?
12: Instytut Clarivate tradycyjnie prezentuje listę najczęściej cytowanych prac, które w danej chwili mają istotne znaczenie dla badań naukowych. To nie zawsze oznacza Nagrodę Nobla w danym roku, ale zawsze wskazuje na temat wart zainteresowania. No i w tym roku wskazano Daniela Druckera, Jensa Jula Holsta oraz Swietłanę Mojsow za identyfikację i charakterystykę hormonu jelitowego GLP-1, który odgrywa kluczową rolę w regulacji poziomu glukozy we krwi. Odkrycie otworzyło drogę do stworzenia nowej klasy leków, których nazwy zna dosłownie cały świat i które stały się przełomem w terapii cukrzycy typu drugiego i otyłości.
11: A inni kandydaci?
12: To naukowcy, którzy opracowali technikę optycznej tomografii koherencyjnej, która jest nieoceniona w diagnostyce oka, a także autor prac dotyczących receptorów w układzie odpornościowym, które pomogły w opracowaniu terapii chorób autoimmunologicznych. Laureatów poznamy po 11:30.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Lidl. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
5: Mgły powinny ustępować po południu, a w Częstochowie i w całym regionie zrobić ma się słonecznie, choć okresami wzrastać będzie zachmurzenie. Dzisiaj bez opadów, jutrzejszy poranek też może być jeszcze mglisty, ale za to wtorek w całości, no, widzę, że wzorcowo 20 stopni po południu i dużo słońca. A dzisiaj na termometrach zobaczymy do stopni 18.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Lidl. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
14: Poniedziałkowy poranek, rozpoczynamy kolejną wspólną godzinę. Ewelina Kroczek
5: i Marek Moc, no to wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie.
7: Radio Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Marton. Wrzosowa, Katowicka 54.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: Dziś dzień nauczyciela, więc wracamy do szkolnych powiedzonek naszych profesorów. Zapytaliśmy naszych słuchaczy, czy pamiętają jakieś kultowe zdania.
0: Ola wspomina, nasza polonistka mówiła: ja poczekam. I nagle 30 osób umiało zachować ciszę. Było też wynik dobry, ale skąd ci się to wzięło?
1: Przyznajmy, czasem sami chcielibyśmy wiedzieć. Tak, tak. My też pamiętamy, kojarzymy takie zdania. Tak, tak. Krzysiek zapamiętał: śmiało, powiedz na głos, wszyscy się pośmiejemy. No i człowiekowi natychmiast przychodziła ochota na żarty.
0: No i klasyk. Na maturze mnie z wami nie będzie.
1: I w tym przypadku słowa dotrzymywali. Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Gdy potańczyć sobie chcemy, do Sonexu startujemy. Dobrą muzykę na żywo zapewniamy. W piątki i soboty od 18 zapraszamy. Pyszne napoje serwujemy, świeże przekąski też znajdziemy. Wejściówka 30 zł kosztuje, a Sonex świetną zabawę gwarantuje. Hotel Sonex Restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
5: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego zamówienia. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 7,87, diesel 8,85, diesel premium 9,07 zł, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
6: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy, aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły: hotel.konstancja.pl.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy: winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
2: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy...
2: Zdrowid. Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bez wypadku.

0: dzisiejsze popołudnie to i słońce, i chmury w różnych proporcjach. Wtorek i środa pełne słońca. W czwartek też całkiem nieźle, choć w czwartek wieczorem podobno nadciągnie front, który przyniesie chmury i przyniesie opady deszczu. Cieszmy się więc tym, co mamy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin. Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
2: Słuchasz Radia Jura.
3: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty. Stared my iron man and Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Marton. Wrzosowa, Katowicka 54.

0: To poniedziałkowy poranek z Radiem Jura.
1: A o tej porze zabieramy Was na naszą stronę internetową, bo tam także przypominamy, że trwa nasz konkurs Moc Porannej Kawy.
0: Jeśli poranna kawa jest Waszym nieodłącznym towarzyszem każdego dnia, dodaje energii i chęci do działania, podzielcie się z nami swoją historią i weźcie udział w naszym konkursie.
1: Czekają oczywiście na Was mocne nagrody.
0: Zajrzyjcie na radiojura.pl, tam znajdziecie formularz konkursowy i zadanie. Kawa już pewnie zrobiona, teraz Wasz ruch.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z Twojego biznesu.
5: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
6: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
5: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
6: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
5: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
6: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
5: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
6: Furnipol.pl.
4: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fanstore przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
10: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
11: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
10: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
11: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
10: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
11: Masz czas do 7 października.
10: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
12: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać Twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać Twój wymarzony dom.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: Janie, skarpeta na pieniądze.
18: Się rozpadła.
17: Noż do 100.
18: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
19: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
20: Blik.
21: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Po reklamie.
22: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: na poniedziałkowy poranek, właściwie już przedpołudnie i na koniec nasz magiczny kalendarz przypomina, że uwaga, dziś dzień robienia czegoś miłego.
1: No i z tą podpowiedzią was zostawiamy.
0: Za dziś dziękuję. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc. Do usłyszenia, a za chwilę u nas wiadomości.
2: Ma być bezpieczniej na skrzyżowaniu w Wancerzowie. W wiadomościach Radia Jura o ważnej inwestycji w gminie Mstów z myślą nie tylko o kierowcach. Powiemy także o nowym laboratorium obliczeń kwantowych, które uruchomiła Politechnika. Czy Daniel Obajtek zostanie ekonomicznym mózgiem Prawa i Sprawiedliwości? Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
4: Reklama.
5: Częstochowo. Zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
6: Wielkie otwarcie 550 stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego zamówienia. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 7,87, diesel 8,85, diesel premium 9,07 zł, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
4: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Woda kropla bez kidu, gazowana i niegazowana, 1,5 litra, cena regularna 1,99 zł. Teraz przy zakupie 12 sztuk, cena 1,33 zł. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
7: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
4: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
7: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
4: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
7: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
4: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
7: Częstochowa ulica Krótka 26 w bramie.
8: Cześć. Musimy się pospieszyć, bo nie zdążymy do pracy.
9: Zdążymy, spokojnie.
8: No, w sumie tak. Auto ci już wyrczy jak sportowe, tylko słabo jedzie.
9: No nie wiem, gdzie z tym jechać.
8: No, mieszkasz w Częstochowie i zastanawiasz się, gdzie jechać naprawić tłumik? Przecież to dzieci wiedzą. Kadeks, człowieku, firma robi to już 30 lat. Ja do nich jeszcze z tatą dużym Fiatem jeździłem. Z wydechem zrobią wszystko. Kadeks Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tłumiki.pl.
10: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie, przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
11: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
15: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: Kości i zamów dróg ścienny.
1: Po reklamie.
2: W kalendarzach poniedziałek to 5 dzień października. Na zegarach godzina 11. W Radiu Jura to czas na najważniejsze wiadomości.
3: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek nowa inwestycja drogowa w gminie Mstów. Chodzi o skrzyżowanie w Wancerzowie. Miejsce u zbiegu drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej zostało kompleksowo przebudowane. Koszt prac to 7 milionów złotych.
4: Dzieje się na drogach.
3: Przebudowane skrzyżowanie ulicy Wyzwolenia z ulicą Sadową jest teraz znacznie bezpieczniejsze, zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Nowa geometria skrzyżowania, sygnalizacja świetlna, dodatkowe elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura dla pieszych poprawią bezpieczeństwo i komfort poruszania się w tym rejonie. Skrzyżowanie w Wancerzowie od lat należało do miejsc, w których dochodziło do licznych kolizji i wypadków. Na bezpieczeństwo ruchu wpływała m.in. specyficzna geometria skrzyżowania, jego profil oraz brak dodatkowych pasów dla skręcających. To nie koniec drogowych inwestycji w tej części regionu. Obecnie trwa remont blisko 8-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Częstochowy przez Jaskrów i Wancerzów aż do Mstowa.
4: Wiadomości Radia Jura.
3: Wracamy do Częstochowy. Za nami inauguracja roku akademickiego w Politechnice. Tymczasem uczelnia ma nowe laboratorium obliczeń kwantowych na Wydziale Informatyki i Sztucznej Inteligencji. Byliśmy z naszym mikrofonem przy ulicy Dąbrowskiego, aby zobaczyć, jak komputery przyszłości poradzą sobie ze zjawiskami kwantowymi i jak skorzystają z nich studiujący.
5: Widzicie tu Państwo za mną trzy jednostki, tak zwane kubity, które prezentują pojedynczy kubit kwantowy. Są oscyloskopy, jest bardzo nowoczesny sprzęt do generowania liczb prawdziwie losowych. Te urządzenia umożliwią prowadzenie nam badań w tej dziedzinie, a także pokazywanie naszym studentom, czym właściwie są obliczenia kwantowe. Jest to technologia, która wchodzi na rynek dosyć mocno, ma ogromne znaczenie w cyberbezpieczeństwie, także kwestia mocno rozwojowa, to co najważniejsze w tej chwili.
3: Mówi Olga Siedlecka-Lamch z Katedry Informatyki Częstochowskiej Uczelni. Politechnika ma teraz przestrzeń, która pozwala przejść od teorii do samodzielnych eksperymentów. To też efekt współpracy z nowoczesnym biznesem. Do tego tematu będziemy jeszcze dziś wracać.
4: O tym się mówi w Częstochowie.
3: Mamy w mieście 100 lat sportowych emocji, historii i lokalnej tradycji. Jutro swój jubileusz będzie świętować Skra Częstochowa. Rok 2026 to dla klubu symboliczne podsumowanie 10 dekad piłkarskich zmagań pod Jasną Górą. Głównym punktem jubileuszowych obchodów będzie uroczysta gala zaplanowana o godzinie 17 w Centrum Konferencyjnym przy ulicy Przemysłowej. Będzie czas na podsumowania, rozmowy, wspomnienia i plany na kolejne dekady, zapowiadają włodarze klubu. A ja zapraszam na kolejne wydanie Wiadomości z Kraju i ze Świata. Z nami ponownie Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
6: Pomysły ekonomiczne Prawa i Sprawiedliwości to raj dla panów Krala i Kacprzyka. Tak przekonywał dziś Mateusz Morawiecki.
7: Dziwię się rozwiązaniom rodem z Leszka Balcerowicza.
8: Mówił w porannej rozmowie były premier i lider Rozwoju Plus.
6: A w warszawskim studiu prowadzący poranną rozmowę Tomasz Telikowski. Tomku, co były premier myśli o Danielu Obajtku, który został nowym ekonomicznym obliczem PiSu?
9: Z wyraźną ironią życzył mu powodzenia w jego nowej drodze politycznej.
7: Ten pan poszedł swoją drogą i tak jest dobrze, niech on sobie tam działa. Ale ze swoimi kolegami,
9: się
7: z Jackiem Sasinem, z innymi. Po prostu życzę mu naprawdę powodzenia.
9: A jeszcze ostrzej odniósł się były premier do pomysłów zmian podatkowych i ZUS-owskich proponowanych przez PiS.
7: To są rozwiązania, poprzez które taki gość jak złodziej Kacprzyk będzie miał składkę zdrowotną obniżoną o 1000 złotych i daniny niższe do zapłacenia o 15 000 złotych. Jak PiS chce dać 15 000 złotych złodziejowi Kralowi i złodziejowi Kacprzykowi, a pani w Biedronce ma tak mniej więcej płacić daniny jak tego typu goście, to ja dziękuję bardzo.
9: Były premier zapewniał także, że nie ma obecnie potrzeby zmiany tych rozwiązań.
6: Po przełamaniu z Rumunią nasi piłkarze w Lidze Narodów wracają dzisiaj na boisko.
8: Po raz drugi zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
6: Ale tym razem na wyjeździe w Zenicy.
8: Tam jest już nasz wysłannik Cezary Dziwiszek. Czarku, to będzie mecz prawdy dla kadry Jana Urbana?
10: Dzień dobry. Przysłowie mówi, jedna jaskółka wiosny nie czyni i przychylam się do tego, że jedna choćby efektowna wygrana ze słabiutką Rumunią o niczym jeszcze nie świadczy. Dała oczywiście kadrze oddech. Kibicom trochę radości, ale wystarczy jedna wtopa w Zenicy i Jan Urban znów będzie pytany o przyszłość. przyszłość w kadrze. Bez względu na wynik, jak mówił wczoraj na konferencji, czeka go rozmowa z Cezarem Kuleszą.
0: No, sam osobiście nie pytałem, co dalej i tak dalej, ale prezes też wspomniał, że na pewno jakaś analiza przyjdzie po tych 4 spotkaniach.
10: Na pewno jednak zwycięstwo z Bośnią będzie dla trenera Urbana dobrą kartą przetargową, a przede wszystkim zostalibyśmy w grze o awans do najwyższej dywizji Ligi Narodów. Z Zenicy Cezary Dziwiszek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
2: Sprawdzamy pogodę w regionie. Dzisiaj w Częstochowie na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 stopni. W ciągu dnia utrzyma się częściowe zachmurzenie. Wiatr słaby do umiarkowanego powieje z zachodu i północnego zachodu. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1026 hektopaskali. Podobnej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Myszkowa i Wręczycy Wielkiej, a w nocy 10 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
2: Już po godzinie 11:00, to poniedziałkowe przedpołudnie, w Radiu Jura sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia w regionie. Zostańcie z nami.
4: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Let's go.

0: Radio Jura z propozycjami na poniedziałek. Pierwsze zajęcia Zumba Fitness w Lublińcu. Nie trzeba mieć doświadczenia tanecznego. Zajęcia są skierowane zarówno do osób, które już tańczyły, jak i do tych, które dopiero zaczynają. Krok po kroku uczestników wprowadzi w rytm licencjonowany instruktor. Pierwsze zajęcia odbędą się dziś w Miejskim Domu Kultury. Do wyboru są 2 godziny 17 lub 18. O szczegółach przeczytacie na stronie MDK. A teraz propozycja z Teatru Mickiewicza. W najbliższą środę na kameralnej scenie ponownie zobaczymy Trzy Światy. Spektakl powstał na podstawie rozmów i doświadczeń młodzieży uczestniczącej w warsztatach. Młodzi opowiadali o swoich emocjach, trudnościach, presji i poszukiwaniu własnego miejsca. To historia o kryzysach i zagubieniu, ale przede wszystkim o oswajaniu trudnych doświadczeń i szukaniu wyjścia z sytuacji, które mogą wydawać się bez wyjścia. To w środę, ale już dziś zapowiadamy. Warto zarezerwować czas w kalendarzach.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
2: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
3: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
2: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
3: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
2: Furnipol. Twój styl, twój komfort, twoje wnętrze.
3: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
2: Furnipol.pl.
4: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego zamówienia. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 7,87, diesel 8,85, diesel premium 9,07 groszy, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
5: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać. Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać Twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
7: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
15: Spoglądamy na pogodowe mapy regionu. Dziś w Częstochowie maksymalnie 19 stopni, niebo cały dzień będzie częściowo zachmurzone. Wiatr słaby do umiarkowanego powieje z zachodu i północnego zachodu. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1026 hektopaskali. Nieco chłodniej w Olsztynie. Tutaj mieszkańcy na termometrach zobaczą 17 stopni, a w nocy 12 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Do sportowej aktywności najmłodszych zachęca w nowym pomyśle Raków Częstochowa. Klub ruszył z projektem prozdrowotnym adresowanym do gmin, placówek oświatowych oraz ośrodków kultury fizycznej z całego regionu.
1: Raków Częstochowa rusza z nową inicjatywą skierowaną do najmłodszych. W ramach akcji Raków dla zdrowia dzieciaków zapraszamy do wspólnej aktywności i organizacji zajęć gimnastycznych z udziałem zawodników naszego klubu. W ramach akcji piłkarze medalików poprowadzą godzinne zajęcia gimnastyczne z dziećmi składające się z prostych ćwiczeń gimnastycznych. Będzie to idealna okazja, aby najmłodsi mogli spotkać swoich piłkarskich idoli, wspólnie z nimi poćwiczyć i przekonać się, jak ważną rolę w codziennym życiu odgrywa aktywność fizyczna.
0: Formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronach częstochowskiego klubu. Do zapisów zachęca rzecznik klubu Damian Markowski. Przydatny kontakt do organizatorów można znaleźć na stronie radiojura.pl.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
5: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fanstore przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
6: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
7: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
6: Przyjedź do firmy Progres w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
7: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
6: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stare ościeżnice.
7: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
6: Progres, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 570 999 401.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
16: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania
13: bez wyciekania.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Po reklamie.
18: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Potężne dofinansowanie dla częstochowskiej onkologii. W wiadomościach Radia Jura w samo południe dobre informacje z częstochowskiego szpitala wojewódzkiego. Będą także mieszkańcy Mirowa, którzy chcą zbudować dla dzieci nowoczesne boisko ze sztuczną nawierzchnią. Protest górniczych związkowców przed Ministerstwem Energii w Katowicach. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
2: Reklama.
3: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego zamówienia. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 7,87, diesel 8,85, diesel premium 9,07 zł, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
4: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Ser żółty Radamer Serenada 1 kg za 24,99 zł. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
6: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
7: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
8: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Poniedziałek, 5 dzień października, wybiło południe, czas na wiadomości.
3: Joanna Mielimonka, zaczynamy. 110 milionów złotych dla częstochowskiej onkologii. Taką kwotę otrzyma Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w ramach rządowego programu wsparcia ośrodków onkologicznych. 96 milionów złotych trafi do nas z Ministerstwa Zdrowia, natomiast pozostała kwota to dotacja przekazana na rzecz szpitala z budżetu województwa śląskiego. Te pieniądze pozwolą m.in. na rozbudowę i modernizację Jurajskiego Centrum Onkologii oraz zakup najnowocześniejszego sprzętu.
4: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
3: Nowoczesne boisko ze sztuczną nawierzchnią ma powstać w dzielnicy Mirów. Takiego zaplecza potrzebują tutejsze dzieciaki kopiące w piłkę. Inwestycja przyda się dla rozwoju lokalnego sportu, ale nie tylko, bo zyska na tym cała dzielnica. Obiekt przy ulicy Turystycznej ma być ogólnodostępny. Na pewno skorzystają mieszkańcy, uczniowie szkoły podstawowej oraz zawodnicy klubu sportowego Jurajskie Wilki. Miejsce na takie boisko już czeka.
5: Dostaliśmy od miasta po ciężkich trudach działkę, którą chcemy zagospodarować. Pierwszy etap inwestycji, czyli taki mały orlik, który docelowo chcielibyśmy przykryć, i mamy też plan zrobić jedno duże, pełnowymiarowe boisko z trybunami w niedalekiej przyszłości. Działka jest dwuhektarowa, pełen pakiet boiska piłkarskiego, kryte, no i infrastruktura do koszykówki, do gry w tenisa jeszcze też jest przewidziana. Chcielibyśmy, żeby też na przykład było dla seniorów, którzy będą chcieli ćwiczyć jogę albo na świeżym powietrzu, mieć z różnego rodzaju gry lub zabawy typu zumba, taniec.
3: A o planowanej inwestycji mówił w Radiu Jura wiceprezes klubu Jurajskie Wilki Tomasz Ojrzyński.
4: Wiadomości Radia Jura.
3: Kobiety po raz kolejny udowodniły w Częstochowie, że biorą sprawy w swoje ręce i realnie zmieniają otoczenie, nie tylko w mieście, ale i w regionie. Specjalną konferencję Ona Sprawcza zorganizował u nas dla kobiet i przede wszystkim z ich udziałem Instytut Wincentego Witosa. Uczestniczki spotkania skupiły się na tematyce podejmowania odważnych decyzji, rozwoju własnych firm oraz aktywnym wywieraniu wpływu na środowisko lokalne.
6: Rzeczywiście, my prowadzimy panel dyskusyjny Nie czekam, działam. Skąd kobiety biorą odwagę, by zmieniać swoje otoczenie? I zaproszone są akurat do tego panelu prelegentki reprezentujące to województwo. To głównie samorządowczynie, bo jest ciężko rzeczywiście pogodzić sprawowanie urzędu wraz z obowiązkami życia codziennego. Chcą się tym podzielić i zainspirować nie tylko do startowania w wyborach, bo wiemy, że chcemy, żeby w polityce dużo kobiet też uczestniczyło, ale równocześnie przystępowało do różnych organizacji.
3: Podsumowuje Anna Zagórska ze Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Kobiety w Centrum. W Radiu Jura ciąg dalszy wiadomości i Magdalena Wojtoń.
7: Górniczy protest w centrum Katowic. Przed siedzibą Ministerstwa Energii demonstrują związkowcy, którzy domagają się m.in. wstrzymania planu likwidacji w najbliższych latach kopalni Sośnica i Bolesław Śmiały.
8: To są dwie kopalnie, które posiadają ogromne złoża węgla.
9: W tym proteście chodzi tylko o śląskie kopalnie, czy o coś więcej?
10: O coś więcej zdecydowanie. To nie jest kwestia Śląska i górnictwa, to jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nasz system energetyczny znajduje się w opłakanym stanie, a będzie tylko gorzej, dlatego że konsekwentnie przestawiamy swoją energetykę na gaz, którego nie mamy, więc my potrzebujemy powrotu do węgla, wstrzymania właśnie decyzji w sprawie likwidacji takich kopalń jak Bolesław Śmiały czy Sośnica, wstrzymania nadmiernego importu węgla.
7: Z przewodniczącym Sierpnia 80 Bogusławem Ziętkiem rozmawiała Anna Kropaczek. Policjanci z Rzeszowa zatrzymali mężczyznę, który regularnie uszkadzał auta na osiedlowych parkingach. Więcej informacji ma Dominik Smaga. Dominiku, ile zarzutów usłyszał zatrzymany?
11: 16, ale może być ich więcej, bo nie każdy poszkodowany zgłosił do tej pory sprawę policji. Pierwsze zgłoszenie policjanci dostali w połowie sierpnia z ulicy Siemieńskiego, gdzie właścicielka samochodu zauważyła zarysowane drzwi pojazdu. Później zgłaszali się kolejni poszkodowani właściciele zarysowanych samochodów. Te przypadki zdarzały się co pewien czas. Sprawca działał między 2 a 4 w nocy. W końcu udało się go zatrzymać. Nie przyznał się do występków, które zakwalifikowano jako chuligańskie. Grozi mu do 5 lat więzienia.
7: Na razie nic nie wskazuje na to, aby atak hakerski na platformę wakacje.pl był powiązany z poprzednimi. Po wyciekach danych z systemów takich firm jak MyDoctor, Fakturownia i Enelmed pojawiły się podejrzenia, że mogą stać za nimi ci sami sprawcy. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaznacza, że w Polsce codziennie dochodzi do setek cyberataków i nie należy ich wiązać.
1: Jeżeli chodzi o incydent na wakacje.pl, pracują polskie służby. Już rozpoczęło się też postępowanie kontrolne. Mamy do czynienia z atakiem, który dotyczył firmy przetwarzające dane swoich klientów, ale wiemy też, że nie wszystkie systemy zostały zinfiltrowane. Firma współpracuje, służby są na miejscu.
7: W sobotę portal wakacje.pl poinformował o ataku hakerskim na skrzynki mailowe pracowników. Naruszone zostały dane rezerwacyjne klientów platformy. Strona przekonuje jednak, że incydent dotyczył niewielkiej liczby osób.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
2: Po południu będzie nam towarzyszyć na ogół zachmurzenie małe. Nie powinno padać. Temperatura maksymalna na poziomie od 18 do 20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z kierunków zachodnich. Ciśnienie nadal wysokie, ale powolutku będzie spadać. A biometr w Częstochowie, Poczesnej czy Mykanowie jest dzisiaj korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum wymiany i sprzedaży oleju i filtrów. Telefon 733 267 267.
2: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka, kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i zapraszam na nasze poniedziałkowe popołudniowe spotkanie. Na początek, jak zwykle, dużo dobrej muzyki, Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, Fancy za chwilę, potem także Dawid Podsiadło. Zaczynamy.
4: Radio Jura.

Radio Jura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: No i nareszcie jest poniedziałek, nasz ulubiony dzień tygodnia, prawda? Prawda? Poranne zamotanie weekendu, wspominanie już za nami. Czas na lepszą część pierwszego dnia roboczego tygodnia. O tej porze można już wyluzować. Zwłaszcza w dniu pod takim hasłem. Chodzi o to, by na moment zapomnieć o goniących terminach, o stresie w pracy, a nawet w domu czy w szkole i cieszyć się chwilą. Da się zrobić? A ja sprawdzę za chwileczkę, czy będzie można wyluzować w tym tygodniu w temacie pogody.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
5: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego zamówienia. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 7,87, diesel 8,85, diesel premium 9,07 zł, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
6: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją w swoim. Woda kropla Beskidu, gazowana i niegazowana, 1,5 litra, cena regularna 1,99 zł. Teraz przy zakupie 12 sztuk, cena 1,33 zł. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
7: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od Sen.
8: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Likwidacja outletu Ozgar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Ozgar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy. Nie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady

0: Izby San Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
13: Przed nami na ogół pogodne popołudnie z temperaturą na poziomie 18-19, lokalnie nawet 20 stopni Celsjusza. Dobre wiadomości są takie, że dwójka z przodu w tym tygodniu na termometrach do czwartku mniej więcej. Pogorszenie aury w Częstochowie, Mykanowie czy Poczesnej dopiero w piątek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
14: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Sean Baker w muzyce wybranej dla ciebie, a my mamy do czynienia z pierwszym poniedziałkiem października i to jest, słuchajcie, dobry dzień na 07. A nie, przepraszam, 007, no bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Jamesa Bonda. Gdyby ktoś nie kojarzył, to jest taki zagraniczny porucznik Borewicz. Może słyszeliście. Z innych okazji do świętowania polecam Światowy Dzień Nauczyciela. Polscy muszą czekać na swoje święto jeszcze 9 dni. No i najważniejsza okazja na dzisiaj, czyli Dzień Robienia Czegoś Miłego. No i tutaj otwiera się pole do popisu, co to będzie, czy to będzie coś miłego dla nas, czy coś miłego od nas dla kogoś. Być może telefon z zapytaniem, co słychać do osoby, której dawno nie widzieliśmy. Komplement pod adresem drugiej osoby, czy też coś innego. Dajcie znać, jakie macie pomysły, a ja zagram wam za moment coś miłego. Dla ucha Krzysztof Krawczyk będzie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
4: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
4: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
5: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
6: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
7: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
8: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną Wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły hotel.konstancja.pl.
9: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
10: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
9: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
10: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
9: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
10: Masz czas do 7 października.
9: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
11: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
12: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
13: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
12: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
13: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
12: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
13: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Toam Komo.
12: Częstochowa ulica Krotka 26 w Bramie.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
2: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: galerię realizacji i zamów dróg ścienny.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Za chwileczkę godzina 13, jeden weekend za nami, a do kolejnego zostało jedynie 100 godzin i 5 minut. Słuchajcie, damy radę.
1: Kolejna uczelnia w Częstochowie inauguruje nowy rok akademicki. W wiadomościach Radia Jura o 13 o uroczystości w Uniwersytecie Jana Długosza.
2: Jedne studia już skończyłem, poszedłem na drugie.
1: Przyznano pierwszą w tym roku Nagrodę Nobla. 3 naukowców otrzymało ją za odkrycia, które doprowadziły do powstania optogenetyki. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Częstochowo, zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
6: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego zamówienia. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 7,87, diesel 8,85, diesel premium 9,07 zł, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
7: Gdy potańczyć sobie chcemy, do Sonexu startujemy. Dobrą muzykę na żywo zapewniamy. W piątki i soboty od 18 zapraszamy. Pyszne napoje serwujemy, świeże przekąski też znajdziemy. Wejściówka 30 zł kosztuje, a Sonex świetną zabawę gwarantuje. Hotel Sonex Restauracja Del Arte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
8: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
9: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu. No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
10: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszam.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Po reklamie.
5: Na zegarach już godzina 13, czas na kolejne wiadomości.
6: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Indeksy w dłoniach i odświętne stroje, czyli Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie rozpoczął nowy, 56. już rok akademicki. Byliśmy w auli podczas uroczystości, jaka miała miejsce w siedzibie przy ulicy Waszyngtona. Na znaczącą w tym roku rekrutację zwracał uwagę pełniący obowiązki rektora, profesor Bogusław Przywora.
7: Mamy więcej studentów. Na pierwszy rok 2700 studentów, w sumie około 7400. To pokazuje, że się rozwijamy. Mamy studentów z zagranicy, z Ukrainy czy Kazachstanu, ale z takich państw jak Indie, Zimbabwe. W coraz większym stopniu jest to w Częstochowie dostrzegalne. To jest wynik kilkuletniej pracy.
6: O swoich doświadczeniach ze studiowaniem w Częstochowie mówili nam żacy z drugiego oraz piątego roku.
8: Ja jestem już studentką piątego roku i dzięki uczelni miałam możliwość pojechania na wiele wyjazdów. Rozwijałam się naukowo.
9: Jedne studia już skończyłem, poszedłem na drugie. Lubię to akademickie życie, jest w porządku.
10: Ja powiem, że szukam tutaj takiego grona osób, które będzie wspierające i będzie fantastyczne. I znalazłam takie osoby, z którymi można fajnie współpracować i znaleźć dużo znajomości.
6: Mówili Emilia, Julia i Mikołaj, studenci z Częstochowy, z którymi rozmawiał Mariusz Osyra. Za godzinę wrócimy do UJD, bo są plany związane z rozwojem Kolegium Medicum.
11: Twoje sprawy.
6: Budowa dwóch nowych domów dla osób z niepełnosprawnościami idzie szybciej niż zakładano. Częstochowska Fundacja Oczami Brata wznosi przy ulicy Łomżyńskiej kompleks, w którym zamieszka 12 osób potrzebujących codziennego wsparcia. Przypomnijmy, to potrzebne obiekty, które uzupełnił pierwszy dom Oczami Brata przy ulicy Brzezińskiej.
12: Budujemy dwa domy, w każdym z nich znajdzie miejsce minimum 6 osób. One będą mogły zamieszkać z kimś, jeżeli podejmą taką decyzję. Oprócz samych pokoi znajdzie się tam przestrzeń, wspólna, salon, kuchnia, dodatkowe pomieszczenia, które też będą im służyć. A całość budowana jest naprawdę w przepięknej lokalizacji, gdzie obok jest stadnina koni.
6: Mówi prezes Fundacji Paweł Bilski. Inwestycja powstaje w ramach programu PFRON-u Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe i ma zapewnić podopiecznym całodobową opiekę asystencką przy zachowaniu jak największej samodzielności.
11: Wiadomości Radia Jura.
6: Gminny żłobek w Kruszynie oficjalnie otwarty. Słoneczne Kruszynki to ważna inwestycja. Żłobek powstał dzięki rozbudowie istniejącego już przedszkola. Z najnowszej samorządowej placówki może korzystać 16 dzieci od 13 miesiąca do 3 roku życia. Gmina Kruszyna otrzymała z programu Aktywny Maluch ponad 1 000 000 zł na te inwestycje. W Radiu Jura czas na doniesienie z kraju i ze świata. Swój dyżur rozpoczyna Bogdan Zalewski.
13: Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Instytut Karoliński wyróżnił w tym roku Amerykanina Karla Deisseroffa oraz Niemców Petera Hegemana i Georga Nagela. A w studiu Grzegorz Jasiński.
14: Dzień
13: witamy
14: dobry.
13: Serdecznie. No, zaczął się noblowski tydzień. Za co wyróżniono tych uczonych?
14: Za odkrycie mechanizmów kontroli kanałów jonowych z pomocą światła oraz w konsekwencji optogenetyki. Ich odkrycia doprowadziły do metody kluczowej dla badań mózgu. Ta metoda właśnie optogenetyka pozwala precyzyjnie aktywować albo wyciszać pojedyncze komórki nerwowe w żywym mózgu właśnie z pomocą światła. To narzędzie otworzyło zupełnie nowe możliwości poznania mechanizmów powstawania wspomnień, emocji, zachowań, także zrozumienia chorób psychicznych i neurologicznych. Hegeman i Nagel odkryli reagujące na światło białko w organizmie glonu z rodzaju zawłotni, a Deisseroth był w stanie wykorzystać je do aktywacji neuronów szczura pod wpływem światła. Od stworzenia tej metody mija 20 lat. Dzięki niej naukowcy potrafią m.in. badać, które typy neuronów odpowiadają za różne funkcje.
13: 20 lat. Czasami trzeba czekać 2 dekady. Małopolska policja zatrzymała drugą osobę w związku z wypadkiem, do którego w weekend doszło w Nowym Sączu. W sobotę po południu na Alei Piłsudskiego, na oznakowanym przejściu dla pieszych, 21-letni kierowca Volkswagena śmiertelnie potrącił 50-latka. Maciej Sołtys, witamy Maćku. Kim jest ten drugi zatrzymany?
15: To 20-letni mieszkaniec Sądecczyzny. Kierowca BMW.
4: BMW, który, jak ustaliła policja, prawdopodobnie ścigał się ze sprawcą wypadku. Wczoraj został zatrzymany przez policjantów z Nowego Sącza, a jutro zostanie doprowadzony do prokuratury. Śledztwo prowadzone jest w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w przebiegu nielegalnego wyścigu samochodowego. Sprawca śmiertelnego potrącenia jeszcze dziś ma stanąć przed obliczem prokuratora i usłyszeć zarzuty.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness. Extreme Fitness Gyms.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
5: Do końca poniedziałku zachmurzenie małe lub umiarkowane, pod koniec dnia przejaśnienia i rozpogodzenia, dziś bez opadów deszczu, na termometrach od 18 do 20 stopni Celsjusza, wiatr słaby z kierunków zachodnich, Biomet jest dzisiaj ok, a jutro w Częstochowie, Lublińcu czy Kłomnicach pogodnie, słonecznie i również 20 stopni na termometrach.
15: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness. Extreme Fitness Gyms.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
5: Godzina 13 już za nami. Jak tam Państwa zmagania z poniedziałkową rzeczywistością? Mam nadzieję, że wszystko idzie zgodnie z planem, bo u nas tak. Muzyka wybrana dla Ciebie wraz z Electric Light Orchestra na początek. Kaśka Sochacka za chwileczkę, potem także Village People. No to gramy.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura po południu, jest poniedziałek. Przypomnę, wieczorem mecz naszych kopaczy. A kto nie bardzo ma ochotę oglądać, temu polecam kierunek kino. DKF Rumcajs wznawia działalność po wakacjach i dzisiaj zaprasza do siebie na godzinę 18 na balladę filmową pod tytułem Słońce wschodzi raz na dzień. Henryka Kluby, który jako aktor debiutował w szkolnych filmach Romana Polańskiego, grał również w większości filmów reżyserowanych przez siebie, a w 1966 zadebiutował jako reżyser filmów fabularnych filmem Chudy i inni. Pewnie widzieliście, prawda? Co ciekawe, na seansie obecny będzie syn reżysera, Grzegorz Kępiński. Będzie okazja do rozmów i do wspomnień. Mocno polecam.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego zamówienia. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 7,87, diesel 8,85, diesel premium 9,07 zł, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.

0: nowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
3: Nie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
10: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
11: Skręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
5: W Częstochowie, Kłobucku czy Blachowni...
4: Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
5: Częstochowie, Kłobucku czy Blachowni, końcówka dnia z przejaśnieniami i rozpogodzeniami wieczorem i w nocy.

0: trampolin. Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Za nami weekend i to był weekend pełen emocji. O wszystkich ważnych wydarzeniach w Częstochowie i okolicach piszemy w naszym portalu na radiojura.pl. A w sobotę częstochowscy siatkarze oficjalnie zaprezentowali się fanom przed nowym sezonem. Za nami spotkanie w centrum handlowym przy Kisielewskiego. Był tam czas na rozmowy, wspólne zdjęcia, rozdawanie autografów i odpowiedzi na pytania pod tytułem: jaki sezon nas czeka?
1: Myślę, że przyszły sezon będzie pełny emocji. Na pewno zawodnikom jest potrzebny olbrzymi kredyt zaufania ze strony kibiców. Zapowiada się bardzo ciekawie, w szczególności po ostatnim sparingu, bo widać, że jest fajny flow, dobra chemia wśród zawodników i myślę, że naprawdę zapowiadają się ogromne emocje, że wzorem poprzednich sezonów będziemy w stanie wygrywać z najlepszymi. Wierzę w nich, jest bardzo fajna energia tych zawodników. Nasi Duńczycy w ogóle zaskoczeni atmosferą też na hali. Zarząd klubu wie, co robi. Bardzo ciekawym transferem jest trener. Reaguje, wprowadza zmiany.
0: Mówiła Beata Pawelak z klubu kibica KS Norwid Częstochowa. My oczywiście mocno dopingujemy zespół w tym sezonie i informacji o siatkówce będzie u nas naprawdę sporo. A zdjęcia z prezentacji mamy w naszym portalu. Polecam.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
2: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20:30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
4: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Ser żółty Radamer Serenada 1 kg za 24,99 zł.
5: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
6: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
5: Studio Snu Czak polecam materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
6: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
5: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
6: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
5: Częstochowa ulica Krótka 26 w bramie.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać twój wymarzony dom.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Dużo dobrego!
14: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto, dużo dobrego!
13: Za mniej!
15: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
16: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie.
15: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
17: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
18: Po reklamie.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Wspominałem, że Światowy Dzień Jamesa Bonda dzisiaj mamy, prawda? A to dlatego, że 5 października w 1962 roku w Londynie odbyła się światowa premiera filmu Dr. No, pierwszego obrazu o przygodach agenta 007. Kto wtedy wcielał się w agenta? No, proszę, proszę, tak, tak, kto powiedział Sean Connery? Ten ma rację.
1: Uniwersytet Jana Długosza u progu nowego roku akademickiego ogłasza zmiany w Collegium Medicum w wiadomościach Radia Jura. O 14:00 wracamy do tego tematu. Będzie również zmodernizowana kardiologia w Myszkowskim Szpitalu. Polscy parlamentarzyści sznurem na szkolenia. Posłuchajcie, czy są skłonni się poddać wojskowemu drylowi. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
2: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji. Benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
5: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
6: No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
5: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
6: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
7: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
8: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: I to już godzina 14, mamy poniedziałkowe popołudnie, mamy także wiadomości.
11: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Uniwersytet Jana Długosza rozpoczął nowy 56. rok akademicki. Uroczystość inaugurująca miała miejsce w siedzibie przy ulicy Waszyngtona. Wizytówką Uniwersytetu w Częstochowie staje się rozwojowy wydział i kierunek lekarski. Przed nami też oczekiwane zmiany Collegium Medicum w UJD.
12: Zaczynamy istnieć w rejonie jako taka wizytówka, jeżeli chodzi o kierunki medyczne. Wszyscy czekamy na nową siedzibę. Taka naprawdę nowa siedziba, na której nam zależy, czyli nowy budynek, jest na razie niestety jeszcze w sferze planów. Na ten moment zostały zaadoptowane budynki dotychczas istniejące. Powstało wieloprofilowe centrum symulacji, powstały pomieszczenia dziekanatów, takie zaplecze i dla pracowników, i dla studentów.
11: Mówi Joanna Socha, prorektor do spraw Collegium Medicum UJD w Częstochowie. Największym sukcesem uczelni w ostatnich latach jest właśnie kształcenie przyszłych lekarzy i studentów pozostałych kierunków medycznych. A skoro jesteśmy w temacie ochrony zdrowia, to przenosimy się teraz do Myszkowa, gdzie w tutejszym szpitalu kardiologia przeszła modernizację.
13: Twoje sprawy.
11: Odnowiona przestrzeń została przygotowana z myślą o zapewnieniu pacjentom odpowiednich warunków leczenia. Na przeprowadzenie inwestycji powiat pozyskał 20 milionów złotych w ramach KPO. Na zmodernizowanym oddziale jest 19 łóżek z zaawansowanym wyposażeniem. Jednostka posiada sprzęt w postaci tomografu komputerowego, nowoczesny RTG, respirator, defibrylator oraz aparaty do znieczulania. Modernizacja oddziału to przede wszystkim inwestycja w pacjentów. Nowe warunki mają sprzyjać zarówno procesowi leczenia, jak i codziennej pracy personelu.
13: Dzieje się na drogach.
11: Przebudowa DK91, są zmiany na odcinku Kozie Głowy Markowice. Od dziś kierowcy korzystający z gierkówki muszą liczyć się ze zmienioną organizacją ruchu. Zamknięta jest lewa jezdnia drogi w kierunku Częstochowy na całym odcinku inwestycji, czyli ponad 5 kilometrów. Ruch w obu kierunkach prowadzony jest po prawej jezdni obsługującej kierunek Katowice. Zmianie ulega również organizacja ruchu na skrzyżowaniach z Kościuszki Warszawską i Spółdzielczą. Prowadzone zostaną tymczasowe, krótkie objazdy z wykorzystaniem dróg sąsiednich.
13: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
11: Częstochowskie rodziny bardzo tego potrzebowały. Mamy już gotowe miejsce przyjazne rodzinie. Ma być to przede wszystkim punkt na mapie tętniący życiem, aktywnością i integracją międzypokoleniową, a nie zwykła świetlica. Mówi dla Radia Jura Katarzyna Kaczmarzyk ze Związku Dużych Rodzin 3+.
14: Działamy na poważnie, działamy na wesoło, integracyjnie. nie boimy się żadnego tematu, chętnie podejmiemy się takich warsztatów. Możecie Państwo zgłaszać, w jakiej dziedzinie chcielibyście Państwo poznać naprawdę wiele fajnych, fantastycznych wskazówek do życia, do prowadzenia i prawidłowego funkcjonowania rodziny.
11: Z Katarzyną Kaczmarzyk, przewodniczącą Związku Dużych Rodzin 3+, koło w Częstochowie, rozmawiał Mariusz Osyra. Do tej rozmowy będziemy jeszcze wracać dziś w popołudniowym programie Radia Jura. Teraz pozostałe informacje i Bogdan Zalewski.
15: Ich badania w wielkim stopniu przyczyniły się do zrozumienia pracy mózgu. Dziś zostali wyróżnieni Nagrodą Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Instytut Karoliński nagrodził Amerykanina Karla Deisseroffa oraz Niemców Petera Hegemana i Georga Nagela za odkrycia, które doprowadziły do powstania tzw. optogenetyki. W studiu ponownie dzisiaj Grzegorz Jasiński.
16: Witam ponownie.
15: Przed godziną ogłosiłeś to za Akademią. Do czego się już przydała i jeszcze może się przydać ta metoda?
16: Metoda pozwala naukowcom z niespotykaną dotąd precyzją kontrolować aktywność wybranych komórek nerwowych z pomocą światła. U odpowiednio zmodyfikowanych zwierząt badacze mogą wyizolować i aktywować konkretne grupy neuronów w skomplikowanych strukturach mózgu, a potem obserwować, jakie funkcje są przez nie kontrolowane. To pozwala na identyfikację szlaków nerwowych odpowiedzialnych za najróżniejsze funkcje, od odczuwania bólu, przez zachowania społeczne, pragnienie, wspomnienia, po mechanizmy nagrody i skupienia uwagi. To dzięki tej metodzie naukowcy zidentyfikowali na przykład neurony odpowiedzialne za regulację rytmu dobowego. Lepiej zrozumieli mechanizmy leżące u podstaw zaburzeń psychicznych czy neurologicznych. To podstawa do prac nad odpowiednimi terapiami, być może też z wykorzystaniem światła.
15: Obowiązkowe szkolenia wojskowe dla wszystkich posłów i posłanek w wieku do 60 lat to propozycja, jaka znalazła się w projekcie, który dzisiaj w Sejmie złożyło Stowarzyszenie Rozwój Plus. Wcześniej o celu, jaki przyświeca temu pomysłowi, lider Stowarzyszenia, Mateusz Morawiecki, mówił tak.
17: Żeby parlamentarzyści dali przykład wszystkim, że przeszkolenie wojskowe jest bardzo ważne.
15: Co na to sami zainteresowani? Dadzą przykład? Pytał o to reporter Jakub Rybski.
18: Politycy Koalicji Obywatelskiej z jednej strony deklarują, że poszliby na szkolenie wojskowe, ale z drugiej uważają, że powinno być ono dobrowolne dla wszystkich. Witold Zębaczyński z KO ma też kontrpropozycję dla polityków Rozwoju Plus.
19: Ja uważam, że posłowie powinni przejść obowiązkowy wyjazd do Ukrainy, żeby zobaczyć wojnę na własne oczy, tak jak ja to widziałem, i wtedy to zmienia absolutnie percepcję.
18: Z pomysłem obowiązkowych szkoleń wojskowych dla polityków zgadza się Konfederacja.
20: Donald Tusk, który straszy nas konfliktem, mógłby w końcu zrobić krok do przodu i pokazać, że jakkolwiek przygotowuje państwo na ewentualną agresję.
18: Mówił mi Michał Nieznański z Konfederacji. Projekt Rozwoju Plus prawdopodobnie nie zyska większości w Sejmie. Politycy koalicji rządzącej otwarcie deklarują, że zagłosują przeciwko ustawie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany Opel Hunter. 733 267 267.
10: Dzisiaj do 20 stopni na termometrach, jutro temperatura na poziomie od 20 do 22, podobny wynik w najbliższą środę i do środy przewaga po stronie słońca, jeśli zachmurzenie to małe, we środę po południu delikatnie może pokropić. W czwartek już chmur zdecydowanie więcej, ale w Częstochowie, Mykanowie czy Lublińcu powyżej 20 stopni.
21: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany Opel Hunter. 733 267 267.
10: Ależ ten czas pędzi, niedawno rozpoczynały się wakacje, a tymczasem już poniedziałek, piąty dzień października. Wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie w naszym programie popołudniowym. MC Sar, Real McCoy, teraz Bantunani, za chwilę potem też London Beat. Gramy.
13: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Baby, you're the proof.
1: Mark Amber, The Proof, muzyka wybrana dla Ciebie w Radiu Jura. Aktualnie to my mamy przerwę. Przerwę na reprezentację. Przed nami wieczorny mecz w ramach Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, a potem wraca szara ligowa rzeczywistość. Przepraszam, to znaczy jedna z najsilniejszych lig w Europie. Nasza ekstraklasa. Dokładnie to przed nami 10. kolejka aktualnego sezonu, a w jej ramach już w najbliższy piątek, 9 października na stadionie przy Limanowskiego Raków Częstochowa podejmować będzie GKS Katowice. Piłka w grze od godziny 20:30. Mam nadzieję, że do zobaczenia na stadionie.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Ty nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
5: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
6: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
5: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
6: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
5: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
6: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
5: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
6: Furnipol.pl.
7: Wielkie otwarcie 550 stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95,626, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
10: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
5: Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. No niestety kończy się także piękna polska złota jesień. Może jeszcze nie dzisiaj, na pewno nie jutro, ale końcówka tygodnia wygląda na mapach pogodowych nie najlepiej. W piątek dużo chmur, opady deszczu i temperatura maksymalna na poziomie stopni 12. W sobotę w Częstochowie, Lublińcu i Kłomnicach jeszcze chłodniej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna...
2: Grawitacja Częstochowa, organizator...

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: tabletka, komu miałabym powiedzieć? Tak brzmi muzyka wybrana dla ciebie w Radiu Jura, a już jutro wielki dzień dla klubu Skra Częstochowa, który w tym roku świętuje swoje stulecie istnienia. Czas na podsumowanie 10 dekad piłkarskich zmagań pod Jasną Górą. Głównym punktem jubileuszowych obchodów będzie uroczysta gala, która rozpocznie się o godzinie 17 w centrum konferencyjnym przy ulicy Przemysłowej. Będzie tam czas na rozmowy, wspomnienia, no i snucie planów na kolejne dekady. Tak zapowiadają włodarze klubu. Więcej o tym przeczytacie na radiojura.pl.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
3: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45 przez 47.
4: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Panki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
5: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
6: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać Twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać Twój wymarzony dom.
7: Częstochowo. Zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
12: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla Ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
16: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: aplikacji i zamów druk ścienny.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Za chwilę godzina 15 i nasze wiadomości, a teraz jeszcze kartka z kalendarza, bo tego dnia w 1962 roku w Wielkiej Brytanii ukazał się debiutancki singiel zespołu The Beatles, Love Me Do. A to, co się działo później, to już historia.
1: Dziś kolejna noc z gęstą mgłą w regionie, w Radiu Jura o 15. Alerty od synoptyków. Będzie także lotnisko w Pyrzowicach, gdzie zatrzymano kobietę poszukiwaną przez albański wymiar sprawiedliwości. Te i inne tematy również o 15. Joanna Mielibonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
5: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
6: Blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Woda kropla bez kidu, gazowana i niegazowana, 1,5 litra, cena regularna 1,99 zł. Teraz przy zakupie 12 sztuk cena 1,33 zł. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
7: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
8: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
7: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
8: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
7: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
8: Masz czas do 7 października.
7: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
9: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszam.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Jest 15 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
3: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Gęsta mgła spowije całe województwo. Mamy kolejne ostrzeżenia o niebezpiecznym zjawisku pogodowym. Alert obowiązuje od dziś, od godziny 22 do jutra do godziny 9. Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może spaść miejscami poniżej 200 metrów.
4: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
3: Kobieta poszukiwana przez Interpol, zatrzymana na lotnisku w Pyrzowicach, była poszukiwana przez albański wymiar sprawiedliwości. Funkcjonariusze placówki Straży Granicznej udaremnili dalszą podróż obywatelce Polski ściganej najwyższym stopniem międzynarodowego alertu. Podczas kontroli ustalili, że dane 34-latki zamierzającej lecieć do Włoch figurują w bazie Interpolu jako osoby poszukiwanej za przestępstwa narkotykowe. Po wykonaniu niezbędnych czynności służbowych kobieta została przekazana policji.
4: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
3: Wracamy do Częstochowy. Nowe laboratorium obliczeń kwantowych rozpoczyna pracę przy Politechnice na Wydziale Informatyki i Sztucznej Inteligencji. Byliśmy z naszym mikrofonem przy ulicy Dąbrowskiego, aby zobaczyć, jak komputery przyszłości radzą sobie ze zjawiskami kwantowymi i jak skorzystają z nich studiujący. To efekt współpracy z nowoczesnym biznesem, zaznacza Marcin Sadowski.
5: Mamy olbrzymią przyjemność transferować wiedzę z doświadczeń naszych z technologii kwantowych, komputerów kwantowych, które zbudowaliśmy w Polsce, i urządzeń łączności, i transferować układy dydaktyczne, tak aby można było szkolić osoby, nowe kadry, które będą mogły w przyszłości praktycznie obsługiwać tego typu sprzęty. Miejmy nadzieję, że będzie coraz częściej praktykowana w innych miejscach, nie tylko tutaj.
3: Nowoczesne laboratorium obliczeń kwantowych zbudowano w sali numer 238 na Wydziale Informatyki i Sztucznej Inteligencji przy ulicy Dąbrowskiego. Tym samym jest już na wyciągnięcie ręki dla osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami.
4: O tym się mówi w Częstochowie.
3: Za nami najnowsza teatralna prapremiera na deskach teatralnych, tym razem kameralnej sceny imienia Iwo Gala w Teatrze Mickiewicza. W nowy sezon artystyczny weszliśmy sztuką niezwykle poruszającą i szczerą, mówią twórcy spektaklu Trzy Światy, o młodych dla młodych i zrealizowany przez młodych twórców. W Częstochowskim Teatrze to absolutne nowum, będą mogli obejrzeć go niesłyszący i niedosłyszący widzowie.
6: W końcu, drodzy Państwo, w Teatrze Mickiewicza będzie spektakl tłumaczony na PJM, polski język migowy. Julia Irasiak i jeszcze inna tłumaczka będzie 8 października tłumaczyła spektakl, także ogromnie się z tego cieszę, bo nasz teatr przez to staje się inkluzywny, zaprasza też ludzi wykluczonych, a w Częstochowie, w okolicach są głusi, niedosłyszący.
3: Mówi aktorka Sylwia Oksiuta-Warmus. Trzy Światy swoje najbliższe pokazy mają w środę i w czwartek. Joanna Mielimonka, to wszystko ode mnie na dziś w Radiu Jura. Teraz pozostałe informacje i Bogdan Zalewski.
7: Nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci z przedszkola w Stalowej Woli na Podkarpaciu. Pożar, który wybuchł w piwnicy budynku, gasi 20 strażaków. Jak informuje reporter Dominik Smaga, z placówki przy Obrońców Westerplatte ewakuowano 65 osób, w tym 50 dzieci. Olej napędowy w dół, benzyna w górę. Minister energii ogłosił maksymalne stawki, które będą jutro obowiązywały na stacjach. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 79 groszy. To 6 groszy więcej niż dziś. Tanieje diesel o 6 groszy. Jutro maksymalna stawka to 7 zł 82 grosze. O dalszych prognozach Igor Skrzypek, redakcja ekonomiczna. Igorze, co mogą przynieść kolejne dni?
8: Ostatnia aktualizacja cenników w rafineriach Orlenu wskazywałaby, że rozpoczyna się trend spadkowy. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy w hurcie potaniały, między innymi dlatego, że do przerobu trafia już nieco tańsza ropa niż w poprzednich tygodniach. Minister energii Miłosz Motyka pozostaje jednak ostrożny w prognozach.
9: Zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejne czynniki, które mogą na to mieć wpływ, jeżeli chodzi o eksport paliw do Europy, ewentualne uwolnienie zapasów. Tych czynników jest tak dużo, że należy tutaj być bardzo ostrożnym.
8: Na niekorzyść dalszych obniżek działa drogi dolar. Kurs jest coraz bliżej 4 zł, a to w amerykańskiej walucie rozliczana jest ropa.
7: Za tydzień głównodowodzący wojsk NATO w Europie, generał Aleksiusz Grinkiewicz, ma w Polsce przedstawić nową strategię sojuszu stworzoną w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Moskwy. Strategia zwycięstwa nad Rosją zostanie zaprezentowana podczas dwudniowego Warsaw Security Forum. Krzysztof Zasada już teraz uchyli rąbka natowskiej tajemnicy. Witamy serdecznie, Krzysztofie.
10: Dzień dobry.
7: Co wiadomo o tym dokumencie.
1: No, tak jak powiedziałeś, szczegóły są tajne, natomiast wiadomo, że zawiera on warunki, w jakich NATO może skutecznie powstrzymać zagrożenie rosyjskim atakiem, a także reakcję, gdyby do takiego ataku doszło. Dodatkowo chodzi o to, by nie dać się wciągnąć w długoterminowy konflikt. NATOwscy urzędnicy zastrzegają, że strategia ma charakter obronny, opiera się na odstraszaniu, a także na skutecznym odparciu ewentualnego ataku. Dokument powstał w sytuacji, gdy Stany Zjednoczone zmieniły swoje priorytety w naszej części globu, co sprawia, że główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy spoczywa na państwach europejskich i Kanadzie. Poza odstraszaniem strategia obejmuje potrzebę unikania prowokacji oraz zbiorowej odpowiedzi na zagrożenia hybrydowe.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
2: Aktualizacja prognoz pogody tego popołudnia. Przejaśnienia, rozpogodzenia. Im bliżej końca dnia, tym więcej słońca. Wieczorem i w nocy także chwilami bezchmurne niebo, ale uwaga, gęste mgły i zamglenia. Kierowcy, proszę na siebie uważać. Mgły i zamglenia również o poranku i o poranku zimno w Częstochowie, Koziegłowach czy Mstowie. Jutro od 4 do 8 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
2: Godzina 15 już za nami, poniedziałek w kalendarzach, ale o tej porze to ma już chyba ludzką twarz, prawda? Już powolutku możemy snuć plany na kolejny weekend. Tego popołudnia jeszcze coś podrzuca. Teraz wracamy do muzyki. Felix Yen, Baltimora i ABBA. Taki zestaw już do was leci.
4: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura po południu. Słuchajcie, Częstochowa może pochwalić się fantastycznym punktem na mapie. Od niedawna bowiem mamy tutaj miejsce przyjazne rodzinie, które ma tętnić życiem, aktywnością i integracją międzypokoleniową. Wzbogaci na pewno społeczne życie mieszkańców miasta.
1: Otwarcie, miejsce, na które Państwo czekali, przy Jasnogórskiej.
2: Możemy śmiało tak ogłosić, że miejsce przyjazne rodzinie jest, funkcjonuje, ma się dobrze, ma swoją siedzibę w Częstochowie przy ulicy Jasnogórskiej 84/90. To tył budynku technicznych zakładów naukowych, ale przód budynku Biura Finansów Oświaty.
1: Punkt tak ważny, czy tak wyczekiwany.
2: Taki finisz, kumulacja marzenia, pragnienia, które tkwiło w nas, w członkach Związku Dużych Rodzin 3+, o racji powstania tego miejsca.
0: Z Katarzyną Kaczmarzyk, przewodniczącą Związku Dużych Rodzin 3+, koło w Częstochowie, rozmawiał Mariusz Osyra, a więcej o tej sprawie przeczytacie w naszym portalu.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95,626, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
6: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie.

Zapraszamy. Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20:30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar, od producentów z całej Polski. Najnowsze design, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa.
3: Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.chest.pl.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To kolejne.

0: 4 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest
0: stacja grawitacja. 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest
0: stacja grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w parku Trampolinowym.

0: lub umiarkowane pod koniec dnia przejaśnienia i rozpogodzenia. Dziś bez opadów deszczu na termometrach od 18 do 20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z kierunków zachodnich. Biomet jest dzisiaj ok, a jutro w Częstochowie, Lublińcu czy Kłomnicach pogodnie, słonecznie i również 20 stopni na termometrach.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Let's go.

0: To poniedziałkowe popołudnie. Zapraszam Państwa na małą podróż w słoneczne rejony Bałkanów bez ruszania się z kanapy. Proszę robić pyszności. Słuchajcie, według naszego przepisu dostępnego jak zwykle po weekendzie w naszej radiowej kuchni i będzie można się tam przenieść. Raz, dwa. Tym razem bowiem nasze kucharki zatęskniły za wakacjami i z owoców jesieni przygotowały coś, co pachnie, oprócz tego, że wakacjami, to jeszcze cynamonem, jabłkami, czyli prawdziwa grecka szarlotka. Co w niej jest takiego niezwykłego? Otóż zamiast klasycznego ciasta kruchego mamy tutaj wilgotne, genialnie skomponowane wnętrze pełne chrupiących orzechów włoskich, mielonych migdałów, pomarańczy i oczywiście porządnej porcji jabłek. Nie za słodka, nie za kwaśna, idealna do popołudniowej kawy. A i podobno przygotowanie tak proste, że nawet ja dałbym radę. Tak mi tutaj kucharki napisały, więc kto wie, być może spróbuję. A Wam polecam przepis w naszym portalu.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Pokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Pokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z Twojego biznesu.
4: Witam sąsiada. Jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
5: Nie mam czasu. Jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
4: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
5: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy EcoOkna.
4: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
5: Profesjonalny montaż i serwis.
4: Sinbud. Częstochowa Rocha 45/47.
5: Sinbud.pl.
6: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji. Benzyna 95,626, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
7: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
8: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać Twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać Twój wymarzony dom.
9: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
10: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
11: Studio Snu Czak polecam materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
10: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
11: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
10: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
11: Częstochowa ulica Krótka 26 w bramie.
5: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

0: produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: 16 za chwilę, no to może jeszcze jedna data z kalendarza, bo się działo 5 października przed laty. W roku 1961 w Stanach Zjednoczonych odbyła się premiera kultowego dzisiaj filmu Breakfast at Tiffany's, czyli Śniadanie u Tiffany'ego, z Audrey Hepburn w roli głównej. Oczywiście to pozycja obowiązkowa. Mam nadzieję, że wszyscy widzieli.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji. Benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
4: Gdy potańczyć sobie chcemy, do Sonexu startujemy. Dobrą muzykę na żywo zapewniamy. W piątki i soboty od 18 zapraszamy. Pyszne napoje serwujemy, świeże przekąski też znajdziemy. Wejściówka 30 zł kosztuje, a Sonex świetną zabawę gwarantuje. Hotel Sonex Restauracja Del Arte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
5: Kochanie, co robisz?
6: Wypatruję już lata za oknem i planuję wyjazd do naszej ukochanej Chorwacji.
5: W takim razie może w tym roku przygotujemy auto z kadeksem, nie tak jak w zeszłym.
6: Co? Chcesz mi powiedzieć, że pojechaliśmy niesprawdzonym przez nich autem? Jedź natychmiast!
5: Masz rację, w tym roku zrobię to wcześniej z kadeksem. Kadeks, kompleksowa naprawa samochodów, wymiana wtrysków, regeneracja sprężarki i wiele innych. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tłumiki.pl.
7: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla Twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną Wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły hotel.konstancja.pl.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
2: Po reklamie.
0: I to już godzina 16, poniedziałek, 5 dzień października. Czas na wiadomości.
16: 86 kg syntetycznych narkotyków przejęli policjanci z Kielc, współpracując z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji. Zatrzymali 23-letniego mężczyznę. Krzysztof Zasada zdobył więcej szczegółów. Witamy, Krzysztofie.
17: Dzień dobry.
16: Gdzie mundurowi natrafili na te narkotyki?
17: W samochodzie, który skontrolowali na jednym z kieleckich osiedli, znaleźli w nim 21 kg krystalicznej substancji. Zatrzymano kierowcę i przeszukano jego miejsce zamieszkania. W użytkowanym przez niego garażu w policjanci odkryli ponad 6 63 kg podobnej substancji. Badania wykazały, że to klefedron. Poza tym u zatrzymanego znaleziono jeszcze 2 kg amfetaminy. Młody mężczyzna został też zbadany pod kątem używania narkotyków. Analizy wykazały, że prowadził pojazd pod ich wpływem. Podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Teraz będzie wyjaśniane, skąd wziął klefedron i gdzie miały trafić te narkotyki.
16: Bez kapitana Roberta Lewandowskiego wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zagra z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Ponownie łączymy się z Zenicą i naszym wysłannikiem na mecz Cezarym Dziwiszkiem. Czarku, jak kadra sobie radzi, gdy nie gra w niej Lewandowski?
18: Niestety bardzo słabo. Odkąd napastnik Chicago Fire gra w reprezentacji, to już 18 lat, zagraliśmy bez niego zaledwie 14 spotkań i proszę sobie wyobrazić, że wygraliśmy tylko 3. W dodatku z niżej notowanymi rywalami San Marino, Wyspami Owczymi i Bośnią, która teraz jest jednak sporo lepsza.
19: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie.
18: Mówił selekcjoner Jan Urban. 170. mecz w kadrze Robert Lewandowski rozegrał w piątek z Rumunią. Strzelił w nim hat-tricka, więc na koncie ma już 92 gole dla Polski. Wieczorem musimy jednak liczyć na to, że wyręczą go pomocnicy albo Mateusz Żukowski. Z Zenicy Cezary Dziwiszek.
16: Mimo wszystko liczymy na pełną mobilizację. Dzisiejszy mecz o 20:45.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
0: W Częstochowie, Kłobucku czy Blachowni końcówka dnia z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Wieczorem i w nocy bezchmurne chwilami niebo, co oznacza spadek temperatury. Nad ranem od 4 do 8 stopni powyżej zera. No i nad ranem także gęste mgły i zamglenia. Później się rozpogodzi i w Częstochowie na termometrach zobaczymy 20 stopni Celsjusza.
20: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
0: Minęła godzina 16, poniedziałek, 5 dzień października. A kogo my tutaj mamy na liście solenizantów? Igor, Faustyna i Apolinary. Wszystkiego dobrego. No to proszę Państwa, w prezencie podróż. Desirele, Voyage Voyage. Za chwilę Pitbull i Daddy Yankee. Gramy.
21: Radio Jura.
23: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: naszym programie popołudniowym. Teraz informacje o tym, co przed nami, a przed nami wydarzenie Połączeni Alejami. To będzie kulminacja celebrowania 200. urodzin Nowoczesnej Częstochowy. Hala sportowa przy ulicy Żużlowej stanie się miejscem widowiska, gdzie usłyszymy koncert w wykonaniu m.in. Andrzeja Grabowskiego, Artura Barcisia, Olka Klepacza, aktorów naszego teatru czy Łukasza Zagrobelnego z częstochowskimi filharmonikami. Wystąpią także dudziarze z Pipes and Drums. Ten koncert już 15 października. Będziemy Wam o nim jeszcze przypominać.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
2: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Panki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
4: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95,626, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
7: To pewne, niskie ceny są co

0: Jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
6: Wieczorem i w nocy zachmurzenie przeważnie małe, bez opadów deszczu. Na termometrach uwaga od 4 do 8 stopni, znaczy się zimno będzie. Rano gęste mgły i zamglenia, a wiatr słaby z południowego zachodu i południa. Jutro w ciągu dnia w Częstochowie, Złotym Potoku czy Rudnikach pogodnie, słonecznie i 20 stopni na termometrach.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Piąty dzień października w kalendarzu. Słuchajcie, jest plan na popołudnie, albo nawet i na wieczór, zamiast meczu. Sięgamy po film o przygodach agenta 007. W końcu mamy dzisiaj Światowy Dzień Jamesa Bonda. A cały filmowy świat czeka na kolejny obraz w zupełnie nowej odsłonie, bo przed nami nowe otwarcie. Na ekrany kin film ma trafić za 2 lata, a w przyszłym roku mają zacząć się zdjęcia. Tymczasem nie znamy odpowiedzi na 2 najważniejsze pytania. Kto wcieli się w rolę agenta Jej Królewskiej Mości? Czy teraz to już Jego Królewskiej Mości? I kto będzie dziewczyną Bonda? Machina spekulacji już dawno ruszyła na dobre. W grze jest kilka nazwisk, a te właściwe producenci mają wymienić jeszcze przed końcem tego roku. Jest na co czekać. I a propos agenta, w kontekście dzisiejszego meczu Polaków z Bośnią i Hercegowiną, mając do wyboru cyfry 007, to ja wolę, żeby było 00 niż 07. A wy?
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
1: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
4: Jesień przyszła, a śpi się dalej cudownie.
5: To dzięki naszym materacom ze Studia Snu Czak.
4: Studio Snu Czak polecam materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
5: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
4: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej jesiennej promocji.
5: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
4: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
6: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
7: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
6: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
7: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
6: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
7: Masz czas do 7 października.
6: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie, przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
10: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
11: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl / smart / loteria.
13: Po reklamie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
13: Słuchasz Radia Jura. Yeah.

0: I to by było na tyle, jeśli chodzi o nasze spotkanie w poniedziałek, 5 dzień października. Dziękuję za ostatnich kilka godzin. Mariusz Ryszka, kłaniam się, polecam się jutro w samo południe. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Słuchasz Radia Jura.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama. Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
4: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Simbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Simbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45/47.
5: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95,626, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
7: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
8: Likwidacja outletu Oscar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oscar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
9: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu. No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z rozrywką. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
10: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
11: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowit.
12: Po reklamie.
15: Na zegarze jest już 17. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
16: Co najmniej 1 000 000 osób obejmują plany ewakuacji do Polski osób z Litwy, Łotwy i Estonii w przypadku eskalacji zagrożenia ze strony rosyjskiej, mówi litewski minister spraw wewnętrznych.
17: Martynas Katelynas spotkał się na przejściu granicznym w Budzisku, w Suwalskiem, z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim.
16: Krzysztof Zasada. Krzysztofie, na jakim etapie jest tworzenie tych planów?
18: Jak mówi minister Kierwiński, polskie plany ewakuacyjne będą teraz aktualizowane po wielkich ćwiczeniach obrony cywilnej na Litwie, które zakończyły się w sobotę. Wiadomo, że największy ciężar związany z przyjęciem uchodźców miałoby ponieść województwo podlaskie. Szef MSWiA podkreślił, że cały czas te scenariusze są dopracowywane.
14: Musimy przygotowywać się do różnego rodzaju sytuacji kryzysowych. Na wypadek jakiegokolwiek kryzysu Litwa jest też naturalną drogą dla krajów bałtyckich do przemieszczania się w kierunku Unii Europejskiej, więc na to też musimy być przygotowani.
18: O co najmniej milionie osób ewakuowanych powiedział litewski minister. Dodał, że w pobliżu polskiej granicy w Łoździejach tworzone jest centrum dla uchodźców. Ich przyjmowanie testowano właśnie podczas ostatnich ćwiczeń.
16: Służby unieszkodliwiły 2 z 5 brytyjskich min lotniczych w Świnoujściu.
17: Trwa neutralizacja niewybuchów z czasów II wojny światowej.
16: Akcję obserwuje dziennikarka Anna Pałamar. Aniu, jak wygląda ta operacja?
19: Dzisiejsza akcja przebiegła bezpiecznie i bez zakłóceń. Wydobyte miny morskie miały ponad tonę ładunku wybuchowego. W działania w Świnoujściu zaangażowanych było ponad 50 marynarzy z 8 flotylli obrony wybrzeża, tyle samo policjantów, a także straż graniczna, pożarna i leśna oraz kilku niemieckich ekspertów. Przypomnę, na czas neutralizacji niewybuchów na kilkunastokilometrowym odcinku wyznaczono strefy bezpieczeństwa na wodzie i na lądzie. Nie wolno wchodzić do Bałtyku na odcinku od niemieckiej miejscowości Albek do Międzyzdrojów. Spacerowanie po plaży jest dozwolone. Nurkowie minerzy wznowią pracę o godzinie 8 rano. Mają jeszcze do unieszkodliwienia 3 brytyjskie miny.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
15: Początek tygodnia pogodowo w Częstochowie naprawdę ładny. Kolejne dni tego tygodnia też będą ładne, przynajmniej jeśli chodzi o wtorek, środę i czwartek, bo dużo słońca nad Częstochową i całym naszym regionem. I ciepło, bo jutro w Częstochowie, w Blachowni, w Złotym Potoku 21-22 stopnie, padać na pewno nie będzie. W środę też nie będzie padać i niemal tak samo jak we wtorek, jeśli chodzi o zachmurzenie i temperaturę.
20: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
15: 5 października i dopiero pierwszy poniedziałek tego miesiąca. Długo się ten październik bronił przed tym dniem tygodnia, a my nie brońmy się przed muzyką wybraną dla ciebie. Zaczynamy nowy tydzień z programem Po godzinach. Edward Maja na początek, a później Dawid Podsiadło, Łukasz Jakubczyk. Dzień dobry w Radiu Jura, to już 4 minuty po 17.

0: Friend everywhere.
1: Lubega, a wcześniej grupa Kaskada, która wraca tak na poważnie na rynek muzyczny. Ten rynek po weekendzie to na pewno dzisiaj przejrzymy, zobaczymy co tam słychać. Może jakiś rekord na początek tygodnia, dobrze sprzedająca się impreza i własna gra komputerowa, która ma nam zabrać trochę tej gorszej jesiennej pogody. Zobaczymy jak będzie. Bądźcie z nami, będziemy też u nas w regionie, sprawdzimy co tam fajnego blisko nas przyniesie nam ten tydzień. Polecamy się i gramy dalej. Za chwilę Tiesto i Nelly Furtado.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Jest poranek, musi być moc.
5: Najlepiej Marek Moc.
4: I moc porannej kawy.
5: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
4: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
6: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
7: Częstochowo. Zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
8: Wielkie otwarcie 550 stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
9: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Ser żółty Radamer Serenada 1 kg za 24,99 zł.
10: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
15: Za mnie.
16: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
17: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
18: Poznań, płatność zakończona.
19: Kraków, ruszamy dalej.
20: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
21: Halo, Kasia?
22: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
21: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
22: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
23: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
24: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Mi Chico Latino śpiewa Jerry Halliwell w Radio Jura, ex-spicetka. Weekend też już jest ex, ale na szczęście kolejny już niedaleko, czy jakoś tak. No to na weekend teraz zaglądamy na start. W piątek wracają piłkarskie emocje w PKO BP Ekstraklasie. Długo trzeba było czekać właśnie na te emocje, ale reprezentacja ważniejsza. W piątek gramy u siebie przy Limanowskiego 83 z GKS-em Katowice. Nie patrzymy na tabelę, bo nie ma po co tam patrzeć. Czas zacząć wygrywać, no i odrabiać straty. Piątkowy mecz w Częstochowie o godzinie 20:30. Polecamy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji. Benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
2: Gdy potańczyć sobie chcemy, do Sonexu startujemy. Dobrą muzykę na żywo zapewniamy. W piątki i soboty od 18 zapraszamy. Pyszne napoje serwujemy, świeże przekąski też znajdziemy. Wejściówka 30 zł kosztuje, a Sonex świetną zabawę gwarantuje. Hotel Sonex Restauracja Del Arte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
1: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20:30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
4: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
5: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
13: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: Roy Ksop, fajny klimat piosenki Here She Comes Again. To jest muzyka wybrana dla ciebie. Fajny klimat też po godzinie 18, bo będzie jakiś rekord z muzycznego świata, no bo nie ma to jak rozpocząć tydzień od dobrych wiadomości. Będziemy też u nas w regionie, a za chwilę sprawdzimy wiadomości i prognozę pogody. Polecam i zapraszam.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
2: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
3: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
2: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
3: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w twoim domu.
2: Furnipol. Twój styl, twój komfort, twoje wnętrze.
3: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
2: Furnipol.pl.
4: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
5: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać twój wymarzony dom.
6: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
7: Likwidacja outletu Oscar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oscar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Jest już 18, słuchamy więc wiadomości. Te z kraju i ze świata mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
13: We Francji w związku z uczniowskimi protestami sytuacja wymyka się spod kontroli.
14: Grupy zamaskowanych sprawców coraz częściej atakują nauczycieli i podpalają szkolne budynki.
13: W czasie starć licealistów z policją jeden z protestujących stracił dłoń, informuje korespondent Marek Gładysz.
15: Według świadków licealista stracił dłoń w czasie demonstracji w Lens na północy Francji, kiedy próbował podnieść rzucony przez policję granat hukowo-błyskowy, zawierając prawdopodobnie gumowe pociski. Trwają też śledztwa w sprawie nastolatków, którzy z powodu miotaczy gumowych pocisków stracili oko lub osób mają złamane szczęki i wybite zęby. Z drugiej strony rannych zostało już co najmniej ponad 600 policjantów. W Paryżu bojówka zamaskowanych młodych ludzi podpaliła liceum imienia Nicolasa Wauclaina, w którym znajdowali się nauczyciele i około 100 uczniów sprzeciwiających się strajkowi. Na szczęście tych ostatnich udało się ewakuować. Do strajku licealistów, którzy blokują ponad 500 szkół średnich, coraz częściej przyłączają się studenci, którzy blokują już ponad 40 uczelni wyższych.
14: Protesty licealistów we Francji zaczęły się w drugiej połowie września.
13: Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się także na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę osób w klasie i przeciążenie nauczycieli.
14: Zakaz sprzedaży jednośladów elektrycznych rozwijających dużą prędkość i dodatkowe uprawnienia dla kontrolujących.
13: To rządowy plan na poprawę bezpieczeństwa na drogach i chodnikach. Projekt zmian w rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury trafił do uzgodnień międzyresortowych.
14: Na linii faktów reporterka Magdalena Greiner.
16: Dzień dobry.
14: Do jakich rozwiązań rząd na razie nie rozważa?
16: Wprowadzenia obowiązku rejestracji i oznaczenia hulajnogi elektrycznej albo roweru elektrycznego i oznakowania jednośladu, żeby można było po numerze zidentyfikować kierowcę, który łamie przepisy i naraża siebie lub innych na niebezpieczeństwo. O problemach z brawurowo jeżdżącymi hulajnogami czy pojazdami przypominającymi rower mówią nam mieszkańcy Warszawy.
17: To jest problem, bo nawet jak wychodzę z psem, to muszę się cały czas oglądać. Prawa, lewa, czy czasami przejeżdżają bardzo blisko. No nie dla wszystkich te hulajnogi.
18: Jeżdżą w słuchawkach, w czapkach, nie patrzą się na skrzyżowaniach, nie hamują na przejściach dla pieszych. No niestety jeszcze nie dorośliśmy do tego, żeby czymś takim się posługiwać.
16: Rząd nie ma też planu na prawne ograniczenie mocy jednośladu. Planuje za to kary dla sprzedawców, którzy wprowadzają do obrotu pojazdy niezgodne z prawem.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
0: Czas zajrzeć na doniesienia pogodowe. Te dotyczące najbliższej nocy mówią o gęstych mgłach. W zasadzie drugiej części nocy, jutro rano te mgły mogą się u nas w regionie pojawić. No i to też nie będzie za ciepła noc, bo w Częstochowie i regionie w okolicach 9-10 stopni. Jutro w Częstochowie, w Kłomnicach czy w Wyrazowie jakieś 21-22 stopnie, więc nieźle. Dużo słońca jutro na pewno u nas bez opadów.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
0: 5 października dzisiaj jest Światowy Dzień Nauczyciela. No to drodzy Państwo, kłaniamy się w pas. No i chyba trzeba powiedzieć, dziękujemy, że z nami uczniami wytrzymaliście. Sanach i Krzysztof Zalewski bardzo lirycznie na początek tej godziny. Evi Valarte w Radiu Jura. Włóżego Pczyk, cześć ponownie, mamy 4 minuty po 18.

0: Seabull, Never Go Away w programie Po Godzinach. Seabull, który aktualnie spełnia się po raz kolejny w roli taty, więc no znowu jak praca w domu, to tylko w słuchawkach. A co tam u Taylor Swift? Zaczyna tydzień nowym rekordem. Po raz pierwszy udało jej się zdominować brytyjską listę przebojów. Jej najnowszy singiel, Patience Zero, zadebiutował na pierwszym miejscu oficjalnej listy singlowej, a płyta The Life of a Showgirl w wersji rozszerzonej wróciła na pierwsze miejsce listy albumów. No to każdemu życzymy takiego początku tygodnia, może nie rekordowego, ale na pewno tak udanego. Roxette, Joyride u nas za moment.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Wielkie otwarcie 550. stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95,626, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
5: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły: hotel.konstancja.pl.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
8: Doradczyni klienta.
7: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
9: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
10: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
11: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie.
12: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja.
13: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
14: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
15: Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
16: Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
17: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
20: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
21: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
22: I zrobiła nam super pokój.
23: Mamo, dzięki!
24: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
25: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: S-Club 7, czyli kapela, która bardzo mocno kojarzy nam się z latem, z wakacjami, to jeszcze z czasów niemieckiej Wiwy. Wracamy w Radiu Jura do regionu. W sobotę 10 października na lotnisku w Rudnikach kolejne ciekawe wydarzenie. Tym razem czwarte zawody na celność lądowania imienia instruktora pilota Daniela Sosnowskiego w konkurencji samolotowej i szybowcowej. Ciekawa sprawa, kto lubi takie emocje, to polecamy. Wydarzenie od 10 do 18.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielkie otwarcie 550 stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
4: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.

0: to i zapraszamy. Pyszne napoje serwujemy, świeże przekąski też znajdziemy. Wejściówka 30 zł kosztuje, a Sonex świetną zabawę gwarantuje. Hotel Sonex Restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
1: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Auto Dar w Częstochowie, przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.

0: kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dalmajer kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Oli Mas i Trevi McCoy w programie Po godzinach. Za chwilę 19, czas wiadomości i prognozy pogody, a po 19 impreza na przyszły rok, która wyprzedała się w 42 minuty i to jeszcze przed ogłoszeniem line-upu. Szczegóły niebawem, a będziemy też u nas w regionie. Polecamy się.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielkie otwarcie 550 stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95,626, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
4: Ekotechnika Dom zaprasza na dzień otwarty domu stalowego. Już 10 października od 10 do 13. Zobacz nowoczesny, całoroczny dom stalowy. Poznaj technologię budowy i sprawdź, jak szybko może powstać Twój własny dom. Porozmawiaj z ekspertami i pojedź z nami na budowę domu. Energooszczędnie, nowocześnie, na lata. Ekotechnika Dom. Dzień otwarty domu stalowego. 10 października. Przyjdź i zobacz, jak może wyglądać Twój wymarzony dom.
5: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fanstore przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
14: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Dotarliśmy do 19. Sprawdźmy więc wiadomości. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
15: Co najmniej 3 osoby zginęły, a 35, w tym 3 dzieci, zostało rannych.
16: Rosyjskie wojska zaatakowały bombami kierowanymi Charków na północnym wschodzie Ukrainy.
15: Pobiegliśmy z policjantami, żeby pomóc. Szukaliśmy kogoś. Zaraz potem był drugi atak. Ucierpiała policjantka. Pobiegliśmy, żeby jej pomóc. Moja żona też została ranna. Pomogłem jej. Relacjonował Artur Fiedorów.
16: W ataku uszkodzone zostały budynki mieszkalne i magazyny.
15: Komitet Łukasza Gibały złożył zażalenie na decyzję sądu o sprostowaniu wypowiedzi dotyczącej współpracy z radnymi Koalicji Obywatelskiej.
16: W piątek Sąd Okręgowy w Krakowie uwzględnił wniosek w trybie wyborczym złożony przez komitet Moniki Piątkowskiej.
15: I nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie wypowiedzi.
17: Zgłosiło się do mnie już 6 radnych koalicji, którzy twierdzą, że są otwarci na rozmowy, że nie podobało mi się to, co robił Aleksander Miszalski i że jeśli wygram wybory, to są gdzieś tam otwarci na jakąś współpracę.
16: Stwierdził w powyborczy poniedziałek w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim kandydat na prezydenta Krakowa. Jest 12, a może być nawet 16.
15: Aż tyle jest komitetów wyborczych zgłoszonych przed wyborami uzupełniającymi do Senatu z okręgu zielonogórskiego.
16: Wybory senatora, który zastąpi zmarłego generała Mirosława Różańskiego, odbędą się tam 22 listopada.
15: Państwowa Komisja Wyborcza w ostatnim dniu przyjęła dzisiaj 12 zgłoszeń. Trwa jeszcze weryfikowanie list poparcia w zgłoszeniach 4 innych komitetów.
16: O 20.45 Polacy zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w piłkarskiej Lidze Narodów.
15: Nasz selekcjoner Jan Urban w tych rozgrywkach sprawdza w kadrze nowych zawodników.
16: Łączymy się z Zenicą i wysłannikiem Cezarem Dziwiszkiem. Czarku, kogo już udało się wprowadzić do reprezentacji?
2: Eksperci i fani rozpływają się przede wszystkim nad 21-letnim środkowym pomocnikiem ze Slavii Praga, Wiktorem Nowakiem, który przebojem wywalczył miejsce w podstawowym składzie.
18: Odbiór piłki w tej strefie boiska, blisko przeciwnika, agresywnie, to jest naprawdę bogactwo dla każdej drużyny i dodatkowo ma też możliwości do wejścia do akcji ofensywnej.
2: Drugim odkryciem selekcjonera jest paradoksalnie dobrze znany Przemysław Frankowski. Powrót do kadry wyszedł mu na dobre na lewej stronie obrony. Porażka z Bośnią praktycznie eliminuje nas z walki o powrót do najwyższej dywizji Ligi Narodów. Zwycięstwo będzie oznaczać awans na drugie miejsce w tabeli, dające grę w barażu o dywizję A. Z Zenicy Cezary Dziwiszek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
0: Wtorek i środa. Pogodowo w Częstochowie i w całym regionie zapowiadają się bardzo dobrze. Dużo słońca będzie się pojawiać, nie będzie padać na termometrach w Częstochowie czy Olsztynie. Ponad 20 stopni, 22 maksymalnie. Co do najbliższej nocy, to znowu będzie chłodno. 9-10 stopni minimalnie. W drugiej części nocy bądźmy przygotowani na gęste mgły.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
0: Porcja wiadomości za nami, więc wracamy do muzyki. Oceana na początek tej poniedziałkowej godziny. Trochę słońca będzie, a później będzie pięknie, bo o tym zaśpiewa nam Marisa. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór w Radio Jura. To są 4 minuty po 19.

0: DJ Ilham. Takie trochę wspomnienie wakacji 2026, tych najlepszych, bo imprezowych momentów tego letniego czasu. A w lecie przyszłego roku czeka nas kolejna edycja festiwalu w Glastonbury. Nie wiemy jeszcze, kto na nim wystąpi, a już pewne jest to, że nie ma na ten festiwal pierwszej puli biletów. Wyprzedały się w ciemno, w 42 minuty. Druga pula trafi do sprzedaży wiosną przyszłego roku, czyli w czasie, kiedy już ten muzyczny line-up będzie znany. W spekulacjach mówi się o Rihannie, o Taylor Swift, o Rolling Stonesach, Harrym Stylesie i tak dalej. No to się nie dziwię, że wejściówki w ciemno poszły tak szybko. A u nas na bank za chwilę Albano i Romina Power, a później grupa Alphaville.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielkie otwarcie 550 stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji. Benzyna 95,626, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
1: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fanstore przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Bailando Paradiso w Radio Jura, ale żeby mieć siłę na Bailando, to rano warto napić się kawy. W związku z tym w naszym portalu jest konkurs, w którym można zdobyć zapas kawy rzemieślniczej z lokalnej palarni z Częstochowy. Zajrzyjcie do naszego portalu i dołączcie do zabawy, a kolejny finał już jutro rano. www.radiojura.pl. Powodzenia!
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Wielkie otwarcie 550 stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95,626, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
6: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
7: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
8: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Star Stylers, czyli bardzo dynamicznie kończymy tę godzinę. Po 20 kolejne ciekawe tematy z show biznesu, na przykład gra, którą zaprezentuje nam pewien dobrze znany raper. Bądźcie z nami, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielkie otwarcie 550 stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95,626, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
4: Serce, dzisiaj w pracy podsłuchałam rozmowę o wakacjach i powiedz mi, czy w naszym aucie też mamy ten filtr cząstek stałych?
5: No pewnie, że mamy. I AdBlue mamy.
4: Ty się cieszysz? Andrzej powiedział, że to same problemy.
5: Nie, tam niech sobie podjadą do Kadeksu na diagnostykę DPF-a, systemu SCR, AdBlue i całego układu oczyszczania spalin. Jest po problemie. Kadeks. Regeneracja filtrów DPF, naprawa tłumików i systemów AdBlue. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tlumiki.pl.
6: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Woda kropla bez kidu, gazowana i niegazowana, 1,5 litra, cena regularna 1,99 zł. Teraz przy zakupie 12 sztuk, cena 1,33 zł. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze 20, czas więc na wiadomości. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Posłuchajmy.
9: Kilkanaście minut trwał kolejny alert RCB w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y do mieszkańców województwa lubelskiego. Poderwano myśliwce, a przed chwilą alarm odwołano. Komisja Europejska zablokowała wypłatę ponad 116 milionów złotych pomocy publicznej dla fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach. Bruksela uznała, że polski plan dotyczący wsparcia rozbudowy fabryki jest niezgodny z unijnym prawem dotyczącym pomocy państwa. To połączmy się ze studiem w Brukseli. W nim jest nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jak swoją decyzję uzasadnia komisja?
10: Bruksela ma przede wszystkim dwa zastrzeżenia. Polska nie udowodniła, że bez tych pieniędzy MAN nie zdecydowałby się rozbudować fabryki w Niepołomicach, czyli komisja uznała, że firma prawdopodobnie i tak zrobiłaby to własnymi środkami. Nie było więc, jak podkreśla komisja, rzeczywistego efektu zachęty. Ponadto Polska nie wykazała, że potrzebne było aż 116 milionów złotych. Komisja uznała więc, że pomoc była za wysoka i nie była konieczna, dlatego Warszawa nie może jej wypłacić.
11: Sugestie, by ograniczyć spożycie wysoko przetworzonej żywności, mogą opierać się na nowych naukowych dowodach.
12: Naukowcy z Virginii potwierdzili, że nasz mózg i cały nasz organizm faktycznie inaczej na te przetworzone produkty reaguje.
9: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa. Witaj Grzegorzu. Badania przeprowadzono w bardzo sprytny sposób.
12: Tak, ochotnikom podawano posiłki, które zawierały tyle samo kalorii i składników węglowodanów, białek i tłuszczów, ale różniły się stopniem przetworzenia. Posiłek ultra przetworzony obejmował m.in. kanapkę z masłem orzechowym i dżemem, wędlinę, chipsy warzywne, ciastko, płatki śniadaniowe. Posiłek minimalnie przetworzony składał się z banana, suszonej żurawiny, sera i jajka. Badani spożywali oba rodzaje posiłków w odstępie kilku dni, a naukowcy monitorowali reakcję ich organizmu. Okazało się, że po spożyciu wysoko przetworzonej wersji posiłku organizm wydzielał znacznie więcej insuliny. Poziom glukozy we krwi utrzymywał się na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas. Co więcej, organizm spalał mniej węglowodanów jako źródła energii. Wyraźnie widać, że w przypadku jedzenia nie tylko kalorie i skład się liczą.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Xtreme Fitness Gyms.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
0: Jesienna pogoda w Częstochowie i w całym naszym regionie na razie ma wolne i bardzo dobrze. Letnia pogoda rozgościła się u nas i niech tak zostanie. Tak na pewno będzie we wtorek i w środę, bo dużo słońca nad regionem w Częstochowie, w Konopiskach czy w Blachowni. Jutro 21-22 stopnie. W środę będzie dokładnie tak samo.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
0: 5 października, mamy poniedziałek, ale jeszcze niecałe 4 godziny i o tym bardzo lubianym dniu tygodnia będziemy mówić w czasie przeszłym, a kolejny dopiero za tydzień. Akcent i nowa wersja singla Kylie u nas teraz, czyli aktualnie z tytułem Don't Leave. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, dobry wieczór.
1: Radio Jura.

0: prawdziwe powietrze, zespół Loka w programie Po godzinach. Warto te dni spędzać na świeżym powietrzu, bo gdzieś tam w tle widać już zmianę pogody. Ale teraz nie o tym. Na jesienno-zimowy czas Eminem szykuje dla nas grę komputerową, taką dla fanów horrorów. Ma się nazywać Marshall's Massacre. Jak słodko i przyjaźnie, prawda? Będziemy walczyć z hordami zombie. Premiera jeszcze w tym tygodniu. Kto lubi takie wartościowe produkcje, to czemu nie? Master Boy u nas za moment.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielkie otwarcie 550 stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95,626, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
1: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
4: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mniej! Mam ochotę na safari.
10: Na safari to trochę daleko.
9: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
10: A ile można upolować?
9: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
10: No to w drogę.
11: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
13: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
12: Z PSB zawsze się da.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Vanessa Morozzi. Właśnie sobie uświadomiłem, że za chwilę będą grać nasi piłkarze. Mecz Ligi Narodów, kolejny już mecz. Bośnia i Hercegowina będzie naszym rywalem. Gramy na wyjeździe, no i liczymy na taki wynik jak w meczu z Rumunią. Niespodziewany, ale ucieszył bardzo, bo pokazał, że epizodycznie, bo epizodycznie, ale jednak nasi piłkarze też potrafią wygrywać w dobrym stylu. 20:45 Bośnia i Hercegowina Polska. Trzymajmy kciuki. Dobrze by było znowu wygrać.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielkie otwarcie 550 stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95,626, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: American Otters w programie Po godzinach. Za chwilę 21:00, czas wiadomości i prognozy pogody, a po 21:00 magazyn naszych dziennikarzy. Podsumujemy weekend i poniedziałek w regionie. Polecam i zapraszam.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielkie otwarcie 550 stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95,626, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Dużo dobrego w Netto.
9: Teraz w Netto piwo Żubr. Jedynie 2,69 za puszkę 500 ml przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Netto, dużo dobrego.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze 21:00. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości, które ma dla nas Anna Wachowska.
10: Mieszkańcy województwa lubuskiego przez pomyłkę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali na swoje telefony alert ostrzegający przed rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy.
11: Przebywam obecnie w Gorzowie Wielkopolskim, co jest 600 km od wschodniej granicy. Dostaliśmy alert, że operuje polskie lotnictwo i mamy uważać, bo jest jakieś zagrożenie.
10: Nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, witaj. RCB opublikowało komunikat w tej sprawie.
12: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje, że błąd mógł wywołać niepokój odbiorców.
13: Przepraszamy za niedogodność. Wiemy, że ten alert RCB jest takim wskaźnikiem do podjęcia działań i mogło to wprowadzić w niepokój.
12: Powiedział mi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk, który dodaje, że centrum wyjaśnia, jak doszło do pomyłki, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła. Dzisiejszy alert ostrzegający przed rosyjskim atakiem na terytorium Ukrainy trafił do odbiorców w dwóch województwach, lubuskim i lubelskim. Po 20 minutach został odwołany.
10: Jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej wśród najmłodszych uczniów? Ma temu pomóc projekt Moje Supermoce, realizowany w szkole podstawowej numer 153 w Krakowie. Tam jedna z sal lekcyjnych stała się bazą supermocy, takich jak życzliwość, empatia i współpraca.
14: Macie swoją bazę, tak?
15: Tak.
14: I wyruszacie z tej bazy i zmieniacie trochę szkołę na lepsze?
15: Pomagam innym i się czuję dobrze. Na przykład jakby ktoś się przewrócił, no to możemy mu pomóc.
14: Widać, że oni się przemienili w tych superbohaterów w pewnym sensie?
16: Rozsypał się piórnik na lekcji z kredkami i nagle 5 dzieci podbiegło, żeby pomóc zbierać te kredki. Dlatego to są takie drobne, małe sytuacje, które wywołują też taki uśmiech i widać, że gdzieś te dzieci do serca biorą sobie tą całą przygodę.
10: Z uczniami i pomysłodawczynią projektu, nauczycielką Anną Krupą, rozmawiała Kamila Konturek-Zięba.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733-267-267.
0: Co nowego w pogodzie? We wtorek i w środę nic nowego w Częstochowie i w regionie, czyli spodziewajmy się słońca i na termometrach ponad 20 stopni. W czwartek też jeszcze ponad 20 stopni na termometrach, ale więcej chmur pojawi się na niebie wieczorem w czwartek. Z tych chmur może nawet popadać.
9: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany Opel Hunter. 733 267 267.
0: 5 października, już po 21:00. Trzymamy kciuki za naszych piłkarzy w meczu z Bośnią i Hercegowiną, ale też mamy na uwadze tematy z naszego regionu i w tej godzinie podsumowanie tych poniedziałkowych na pewno się pojawi. A teraz wracamy do muzyki. Alcazar na początek tej godziny. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Wielkie otwarcie 550 stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji. Benzyna 95,626, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Wielkie otwarcie 550 stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95,626, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
1: Po reklamie.

0: To jest podsumowanie wiadomości z poniedziałku w Radiu Jura. Co dalej z lublinieckim szpitalem? Starostwo proponuje nowy kształt ochrony zdrowia i przekształcenie SPZOZ w Lublińcu w spółkę prawa handlowego, bo na razie nie widać na szczeblu centralnym działań prowadzących do reformy zdrowia. Arkadiusz Żabka.
1: W ciągu 5 miesięcy wyłoniona z przetargu Kancelaria Prawna z Katowic ma przeprowadzić procedurę przekształcenia szpitala. W tym czasie zarząd powiatu po przygotowaniu tzw. programu ostrożnościowego wystąpi z wnioskiem o pożyczkę do ministra finansów na pokrycie części zobowiązań lecznicy. To ma zatrzymać zadłużenie, a jest to kwota przekraczająca miesięcznie 1 000 000 zł. Po przekształceniu w spółkę powiat miałby przejąć część zobowiązań szpitala, które zostałyby spłacone z pożyczki.
0: W spółce znajdzie się m.in. nocna i świąteczna przychodnie oraz zakład opiekuńczo-leczniczy. Spółka ma działać w oparciu o kontrakt z NFZ przy niewielkim udziale usług komercyjnych. Indeksy w dłoniach, odświętne stroje, czyli Uniwersytet Jana Długosza rozpoczął nowy 56. rok akademicki. Byliśmy w auli podczas uroczystości, jaka miała miejsce w siedzibie przy ulicy Waszyngtona. Na znaczącą w tym roku rekrutację zwracał uwagę pełniący obowiązki rektora profesor Bogusław Przywora.
2: W tym roku akademickim mamy więcej studentów. Na pierwszy rok 2700 studentów, w sumie około 7400. To pokazuje, że się rozwijamy. Mamy studentów z zagranicy, z Ukrainy czy Kazachstanu, ale z takich państw jak Indie, Zimbabwe. W coraz większym stopniu jest to w Częstochowie dostrzegalne. To jest wynik kilkuletniej pracy też w ramach naszej aktywności w sojuszu KALERS z partnerami z Europy Zachodniej.
0: Po wystąpieniu akademickiego chóru i przemówieniach władz uczelni nastąpiła ceremonia immatrykulacji nowych studentów i doktorantów oraz wykład inauguracyjny. O swoich doświadczeniach ze studiowaniem w Częstochowie mówili nam żacy z 2. oraz 5. roku.
3: Ja jestem już studentką 5. roku i dzięki uczelni miałam możliwość pojechania na wiele wyjazdów. Rozwijałam się naukowo w różnych obszarach i jestem bardzo zadowolona.
4: Jedne studia już skończyłem, poszedłem na drugie. Lubię to akademickie życie, jest w porządku.
5: Ja powiem, że szukam tutaj takiego grona osób, które będzie wspierające i będzie fantastyczne i znalazłam takie osoby, z którymi można fajnie współpracować i znaleźć dużo znajomości.
6: Dla tych, którzy rozważają studiowanie w Częstochowie, czym by pani ich przekonała?
3: Dużym atutem naszego uniwersytetu jest to, że faktycznie bardzo szybko się rozwija, bierze udział w wielu programach.
0: Mówili Emilia, Julia i Mikołaj, studenci z Częstochowy, z którymi rozmawiał Mariusz Osyra. Wizytówką Uniwersytetu w Częstochowie staje się rozwojowy wydział i kierunek lekarski. Przed nami też oczekiwane zmiany Collegium Medicum.
7: Preferowali naszą uczelnię, składając dokumenty na kilka kierunków, co również nas bardzo cieszy, bo oznacza, że zaczynamy istnieć w rejonie jako taka wizytówka, jeżeli chodzi o kierunki medyczne. Wszyscy czekamy na nową siedzibę. Taka naprawdę nowa siedziba, na której nam zależy, czyli nowy budynek, jest na razie niestety jeszcze w sferze planów. Na ten moment zostały zaadoptowane budynki dotychczas istniejące. Powstało wieloprofilowe centrum symulacji, powstały pomieszczenia dziekanatu, takie zaplecze i dla pracowników, i dla studentów. Zdecydowanie liczymy na to, że uda nam się proporcjonalnie do rozwijającego się Collegium Medicum również rozwinąć tą bazę lokalną.
0: Mówi Joanna Socha, prorektor do spraw Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Największym sukcesem uczelni w ostatnich latach jest właśnie kształcenie przyszłych lekarzy i studentów pozostałych kierunków medycznych.
2: To pokazuje, że się rozwijamy intensywnie. Collegium Medicum, będę mówił o intensywnym jego rozwoju i sukcesie, który trzeba odnotować, a to w szczególności powstaniu wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, jednego z podstawowych filarów na 4. roku kształcenia. To właśnie wszystko na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Jak popatrzymy na nabór tegoroczny, to kierunek lekarski, fizjoterapia, pielęgniarstwo, to topowe kierunki. To pokazuje, że zainteresowanie jest w tym obszarze. To pokazuje, że uczelnia musi umiejętnie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom.
0: Dodaje profesor Bogusław Przywora, pełniący obowiązki rektora UJD w Częstochowie. Częstochowskie rodziny bardzo tego potrzebowały. Mamy już gotowe miejsce przyjazne rodzinie. Ma być to przede wszystkim punkt na mapie tętniący życiem, aktywnością i integracją międzypokoleniową, a nie zwykła świetlica. Wzbogaci na pewno społeczne życie Częstochowian, mówi dla Radia Jura Katarzyna Kaczmarzyk ze Związku Dużych Rodzin 3+.
8: Otwarcie, miejsce, na które państwo czekali, przy Jasnogórskiej.
9: Możemy śmiało tak ogłosić, że miejsce przyjazne rodzinie jest funkcjonuje, ma się dobrze, ma swoją siedzibę w Częstochowie przy ulicy Jasnogórskiej 84/90. To tył budynku technicznych zakładów naukowych, ale przód budynku Biura Finansów Oświaty.
8: Punkt tak ważny, czy tak wyczekiwany?
9: Taki finisz, kumulacja marzenia, pragnienia, które tkwiło w nas, w członkach Związku Dużych Rodzin 3+, o racji powstania tego miejsca.
0: Do współpracy i dzielenia się pomysłami na działalność placówki zachęca Katarzyna Kaczmarzyk, która była gościem Mariusza Osyry. Podkreślała w rozmowie, że faktycznie zapotrzebowanie naszych rodzin na wspólne aktywności w konkretnej lokalizacji stale rośnie.
9: Faktycznie jakby narastało wraz z realizacją projektów na przestrzeni poprzednich lat, takiego poszukiwania miejsca, troszeczkę takiego błądzenia po różnych zaprzyjaźnionych organizacjach, które użyczały nam swoich przestrzeni do tego, żebyśmy my, rodziny w Częstochowie, bez względu na ilość dzieci, na staż małżeństwa, żebyśmy mogli się spotkać, szkolić, warsztatować, integrować, dzielić się życiem, żebyśmy byli razem.
0: Inicjatywa oferuje mieszkańcom nowe sale, zaplecze kuchenne oraz przestrzeń otwartą dla dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów. W nowo otwartym punkcie będą odbywać się bezpłatne warsztaty, spotkania oraz sąsiedzkie inicjatywy. Częstochowskie Koło będzie też kontynuować rozpoczęte projekty z Family Spotem na czele. W październiku przygotowywane są kolejne zajęcia.
9: Działamy na poważnie, działamy na wesoło, integracyjnie. Nie boimy się żadnego tematu. Chętnie podejmiemy się takich warsztatów. Możecie Państwo zgłaszać, w jakiej dziedzinie chcielibyście Państwo poznać naprawdę wiele fajnych, fantastycznych wskazówek do życia, do prowadzenia i prawidłowego funkcjonowania rodziny. Ja wszystkim rodzinom życzę w mieście, żeby odnalazły jak najszybciej to miejsce na planie, na mapie miasta, żebyśmy mogli się poznać wspólnie, naprawdę.
8: Wspólnie można więcej.
9: Razem można więcej. To jest hasło przewodnie. Razem można więcej.
0: Z Katarzyną Kaczmarzyk, przewodniczącą Związku Dużych Rodzin 3+ Koło w Częstochowie, rozmawiał Mariusz Osyra. Kobiety po raz kolejny udowodniły w Częstochowie, że biorą sprawy w swoje ręce i realnie zmieniają otoczenie. Nie tylko w mieście, ale i w regionie. Specjalną konferencję Ona Sprawcza zorganizował u nas dla kobiet i przede wszystkim z ich udziałem Instytut Wincentego Witosa. Wydarzenie stanowiące kontynuację projektu Ona Przedsiębiorcza zgromadziło lokalne liderki, społeczniczki, kobiety biznesu i kobiety samorządu.
10: Świat medycyny, kultury, obronności, bezpieczeństwo. Bez wątpienia łączy jeden pierwiastek.
11: Nasze przedsięwzięcie jest dla wszystkich kobiet i jako inicjatywa Instytutu Witosa, z którym zaczęliśmy współpracować, mogliśmy zorganizować kolejne przedsięwzięcie w naszym województwie. Ona Sprawcza. Kobiety, które nie boją się działać, dążą do tego, żeby osiągnąć swój cel i chcą się dzielić tym.
0: Mówiła nam podczas częstochowskiej konferencji Anna Zagórska ze Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Kobiety w Centrum. Uczestniczki spotkania skupiły się na tematyce podejmowania odważnych decyzji, rozwoju własnych firm oraz aktywnym wywieraniu wpływu na środowisko lokalne.
11: Rzeczywiście my prowadzimy panel dyskusyjny Nie czekam, działam. Skąd kobiety biorą odwagę, by zmieniać swoje otoczenie? I zaproszone są akurat do tego panelu prelegentki reprezentujące to województwo. To głównie samorządowczynie, bo jest ciężko rzeczywiście pogodzić sprawowanie urzędu wraz z obowiązkami życia codziennego. Chcą się tym podzielić i zainspirować nie tylko do startowania w wyborach, bo wiemy, że chcemy, żeby w polityce dużo kobiet też uczestniczyło, ale równocześnie przystępowało do różnych organizacji.
0: Podsumowuje Anna Zagórska. Częstochowscy siatkarze oficjalnie zaprezentowali się fanom z Częstochowy przed nowym sezonem. Kibice tłumnie powitali odnowioną drużynę w minioną sobotę w centrum handlowym M1 po zmaganiach w dwudniowym memoriale imienia Zdzisława Sikorskiego. Zawodnicy KS Norwida Częstochowa spotkali się na rozmowy, wspólne zdjęcia i rozdawanie autografów. Jaki sezon nas czeka?
12: Myślę, że przyszły sezon będzie pełny emocji. Na pewno zawodnikom jest potrzebny olbrzymi kredyt zaufania ze strony kibiców. Zapowiada się bardzo ciekawie, w szczególności po ostatnim sparingu, bo widać, że jest fajny flow, dobra chemia wśród zawodników i myślę, że naprawdę zapowiadają się ogromne emocje, że wzorem poprzednich sezonów będziemy w stanie wygrywać z najlepszymi. Wierzę w nich, jest bardzo fajna energia tych zawodników. Nasi Duńczycy w ogóle zaskoczeni atmosferą też na hali. Zarząd klubu wie, co robi. Bardzo ciekawym transferem jest trener, reaguje, wprowadza zmiany.
0: Mówiła Beata Pawelak z klubu kibica KS Norwid Częstochowa. Na sympatyków sportu od godziny 14:00 14 czekały animacje oraz quizy, a od 16 na scenie zapoznaliśmy się z nowym składem. Kibice oraz działacze liczą na to, że nadchodzący sezon przyniesie zdecydowanie emocjonujące rozgrywki. Plany mamy wciąż ambitne.
13: Plan jest taki, żeby grać i walczyć o najlepszy wynik, trenować dobrze. To się przekłada na później wyniki na boisku, więc taki jest cel, aby ten zespół się jak najlepiej prezentował na boisku, emanował pozytywną energią, zachęcając kibiców do odwiedzenia hali na ulicy Żużlowej. Również do tego, aby ci młodzi zawodnicy, którzy też dołączyli w tym roku do naszego zespołu, wychowankowie, mieli przestrzeń do tego, żeby zagrać też w najwyższej klasie w jednej z najlepszych lig na świecie, a może i zasilić pewnego dnia reprezentacji Polski.
0: Oby było jak najwięcej powodów do radości, mówił dla Radia Jura prezes Norwida Łukasz Żygadło. Wszyscy fani siatkówki liczą, że włożony wysiłek pozwoli utrzymać najwyższy poziom gry w barwach Norwid Częstochowa.
14: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Wielkie otwarcie 550 stacji Moja. Już jutro na stacji Moja Lubliniec od 12 do 18 zatankuj do 50 litrów wybranego paliwa obniżonego o złotówkę, a LPG o 50 groszy z aplikacją Super Moja. Napij się kawy lub zjedz hot doga tylko za 1 zł do każdego tankowania. Świętuj z nami na stacji Moja, ulica Częstochowska 99, Lubliniec. Najniższe ceny sprzed promocji: benzyna 95, 6,26, diesel 7,22, diesel premium 7,27, LPG 3,17. Regulamin promocji dostępny na stacji objętej promocją. Promocja nie obejmuje paliwa 98.
1: Po reklamie.
3: Jest już 22, posłuchajmy więc razem wiadomości, które ma dla nas Mateusz Bożek.
4: Szef polskiej placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie, Bogdan Klich, domaga się przeprosin od Tuckera Carlsona za znieważenie pamięci ofiar hitlerowskiego terroru. Chodzi o słowa amerykańskiego publicysty, w których usprawiedliwiał napaść III Rzeszy na Polskę. Za oceanu korespondent Paweł Żuchowski.
5: Dobry wieczór. Prawicowy publicysta w czasie wywiadu z jednym z brytyjskich polityków stwierdził, że podczas II wojny światowej obrona Polski przed nazistowskimi Niemcami przez Wielką Brytanię była błędem. Jego zdaniem atak Adolfa Hitlera na Polskę był uzasadniony. Stwierdził nawet, że kłamstwem jest twierdzenie, że Adolf Hitler po prostu tak sobie bez powodu wkroczył do Polski. Klich w liście otwartym napisał, że jest oburzony słowami Carlsona, który usprawiedliwia inwazję nazistowskich Niemiec na Polskę w 1939 roku. Wytknął mu braki w wiedzy historycznej. Przedstawił w liście prawdziwe powody inwazji. Historii nie wolno fałszować. Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, są skazani na jej powtarzanie, podkreślił szef polskiej placówki w Waszyngtonie.
4: Osobiste pamiątki pocztowców, ożywione fotografie i historie ich codziennego życia. Po półtorarocznym remoncie ponownie otwiera się Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. Otwarcie przypada w 87. rocznicę rozstrzelania obrońców budynku poczty, którzy 1 września 1939 roku przez ponad 14 godzin stawiali opór Niemcom.
6: Każdy z tych przedmiotów w jakiś sposób przypomina nie tylko tamte czasy, ale przede wszystkim te osoby, które były na poczcie, pracowały na poczcie.
7: To było trochę muzeum jednego dnia, muzeum 1 września. Ci ludzie nie urodzili się obrońcami, oni tutaj żyli, tworzyli życie w Gdańsku. Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku 1 września była tylko i wyłącznie wynikiem tego patriotycznego wychowania w Gdańsku. Była wynikiem tego przekonania, że Gdańsk jest polski i o tą polskość należy walczyć.
4: Mówili Zygmunt Becker, którego stryj był obrońcą Poczty Polskiej, i Ewa Malinowska, była kierownik muzeum.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
3: Chłodna noc w Częstochowie i w całym naszym regionie. 9-10 stopni minimalnie w drugiej części nocy i nad ranem spodziewajmy się gęstej mgły, więc drodzy kierowcy, proszę na siebie uważać. Jak już te mgły sobie od nas pójdą, no to jutro w regionie i w Częstochowie słońce nie będzie padać, na termometrach 21-22 stopnie. I tak też będzie w środę.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel. Centrum sprzedaży i wymiany opon Hunter. 733 267 267.
3: Kończymy poniedziałkowy program Po godzinach. Jutro wtorek, czyli będziemy nadal daleko od weekendu, ale jednak trochę bliżej niż dzisiaj. Ale teorię wymyśliłem. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś. Słyszymy się jutro po 17. Dobrej nocy, trzymajcie się, cześć.
0: Radio Jura.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Jura.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.